będę tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: ona z nim spała. Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

0: Już mamy piątek, piąteczek, piątunio. Sprawdźmy, jaka pogoda nas dzisiaj czeka. Na razie od rana chłodno, tylko 11 stopni, więc koniecznie ubierzcie coś na siebie przed wyjściem z domu. No ale później troszeczkę cieplej, maksymalnie 20 kresek na termometrach. Dzisiaj niestety szykuje się szarobury dzień, ale przynajmniej nie będzie padać, no i nie będzie również silnego wiatru.
1: Jest szósta, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Ważna deklaracja Donalda Trumpa w sprawie bazy USA w Polsce. Prezydent USA zapowiedział, że jej lokalizacja ma być wkrótce ogłoszona. Trump nazwał bazę historycznym krokiem dla polsko-amerykańskiego sojuszu. W swoim wpisie podkreślił też rolę prezydenta Karola Nawrockiego w rozmowach. Z tym tematem już teraz Mateusz Gołębiewski.
2: Amerykańscy żołnierze stacjonują obecnie w Polsce w ramach obecności rotacyjnej. Planowana baza miałaby zapewnić infrastrukturę pozwalającą na stałe rozmieszczenie większych sił USA. Wiemy, że delegacja z Pentagonu analizowała wcześniej lokalizację na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu. Najpoważniej rozważany ma być Dolny Śląsk, a konkretnie Wrocław oraz ponad 300 hektarów dawnego lotniska wojskowego w Oleśnicy. Atutem Wrocławia jest modernizowany port lotniczy, który będzie mógł przyjmować największe amerykańskie samoloty wojskowe oraz budowana tam baza przeładunkowa.
1: Nowe informacje z Waszyngtonu to ważne deklaracje w kontekście działań Rosji. Wcześniej przed ich eskalacją ostrzegał w Sejmie premier Donald Tusk. Poseł Wojciech Król zatrzymany przez CBA. Funkcjonariusze zatrzymali go w Warszawie. Później został przewieziony do Katowic, gdzie dzisiaj ma zostać przesłuchany. Wcześniej Sejm zgodził się na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Sprawa dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji tramwajów na Śląsku. Wyjątkowy mural powstaje w Bukowinie Tatrzańskiej. Przedstawia 8-letnią Różę Goździewską, sanitariuszkę z Powstania Warszawskiego. Pracuje nad nim aż 700 osób. Mieszkańcy i turyści stawiają tysiące kropek i kółek.
3: Na muralu jest najmłodsza sanitariuszka, dziewczynka, pomimo właśnie dramatycznej sytuacji, niesie uśmiech.
4: Kropka odwagi. Odwagą jest namalować i podejść do ściany, co się wydaje proste, ale też takim przypomnieniem właśnie o odwadze, że i najmniejszy, i duży może się wykazać czymś fajnym.
1: Mural powstaje na ścianie miejscowej szkoły, a jego autorami są Mariusz Brodowski i Sylwester Krawczyk.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: SK2 Sport.
1: Wysoka porażka Lecha Poznań w Lidze Europy. Kolejorz przegrał z Crystal Palace aż 0-4. Anglicy już do przerwy prowadzili 3 golami. Przy okazji Ligi Europy w barwach Juventusu zadebiutował Kamil Grabara. Polski bramkarz zagrał od początku z Neck Nijmegen. Zachował czyste konto i zaliczył asystę. Juventus wygrał 5-0. Polki odpadły z Mistrzostw Świata do lat 20. Biało-czerwone przegrały z Kolumbią 0-1. Polki miały swoje szanse, ale nie potrafiły trafić do siatki. Kolumbijki zrobiły to w 89. tej minucie. Ten gol wyrzucił Polki z turnieju.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Ja ci powiem, że ja po całym tygodniu też się czuję, jakbym przegrał za 0-4.
8: 0-4? No. I po tym wejściu na czwarte piętro słyszę, że też przegrałeś 0-4, a to dopiero pierwsza połowa.
7: Podobno życie wygrałem.
8: Dzień dobry, czułem piąteczek 3 po 6.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: Idealna piosenka na początek naszego piątkowego spotkania, żeby nam już było wszystko jedno, jak skończycie w piątek pracę.
7: Wyłącz mikrofon, będę sapał.

0: Ileż to razy czasami się słyszy tę nieprawdę. W utworzeniu Dąbrowskiej kilka razy przynajmniej te słowa padają.
1: I to będzie jedyna nieprawda, którą dzisiaj usłyszycie. Wszystko inne, co powiemy, to będzie prawda.
0: Całą
1: chyba, że powiemy coś nieprawdziwego, to wtedy może być jeszcze jedna nieprawda.
0: No właśnie.
1: Ale przeważnie mówimy
0: nawet
1: prawdę.
0: Nawet jak powiemy, że będziemy mówić tylko prawdę, ale to jest nieprawda, no to już nie będzie prawda.
1: Całą prawdę i tylko prawdę. Posłuchajcie, dzisiaj mamy fajne święta. Dzień kierownika jest na przykład.
0: O, ręka pracownika wita kierownika.
1: Oczywiście, że
0: wszystkich kierowników pozdrawiamy czule, serdecznie. Mocny uścisk dłoni radiowo wam przesyłamy.
1: A każdy, kto ma przy sobie przynajmniej ze 2 złote, to kierownikiem dzisiaj jest.
0: Jest.
1: O, tak, oczywiście,
0: tak,
1: że tak.
0: Ale teraz już inflacja podrożała, już piątkę chcą.
1: Już piątkę?
0: Tak, teraz już.
1: Dawno nie wciągałem do kieszeni, powiem ci, wiesz.
0: Dobrze, ale co tu jeszcze mamy dzisiaj? Dzień pierwszej miłości. Ja wiem i zawsze o tym przypominam.
1: To jest dobry temat.
0: Pamiętasz moją pierwszą miłość, czy nie?
1: Twoją pierwszą miłość?
0: Nieraz ci mówiłem.
1: Twoją pierwszą miłość, pamiętam?
0: Tak.
1: A skąd ja mogłem pamiętać twoją pierwszą miłość?
0: Nie, że ci opowiadałem.
1: Opowiadałeś mi o swojej pierwszej miłości?
0: Tak, i to nieraz.
1: Naprawdę?
0: Tak, i nie pamiętasz?
1: Nie.
0: Natalia Oreiro, mówi ci to coś?
1: Natalia Oreiro, mówi ci to coś? Mówi mi to coś.
0: Zbuntowana
1: anioł.
0: Tak, Milagros. To była moja pierwsza miłość.
1: Mi się nie podobała, bo ona w piłkę grała. Ja lubiłem, wiesz, jednak nie lubiłem.
0: Ale ona miała jakby alter ego potem, jak się ubrała w te, wiesz, strój pokojówki, włosy rozpuszczone.
1: Ja nie wiem, co ona się ubierała, bo kończyłem swoją bytność z nią na czołówce.
0: A, nie oglądałeś
1: serialu? Nie, ja to szybko z kobietami.
0: To u mnie Milagros, zbuntowana anioł, Natalia Oreiro. Dziękuję, pozdrawiam moją pierwszą miłość.
1: Ja nie wiem, czy mam się chwalić, czy mam się wstydzić, prawda?
0: Kaczor Donald.
1: Nie. Blisko.
0: Kaczor Daki.
1: No nie, no Ola z Klanu, no przecież mówiłem.
0: No a to też mówiłeś, rzeczywiście. No Ola z Klanu. Tak. Ty masz na polskim podwórku swoją pierwszą miłość, ja mam na argentyńskim.
1: Tak czy inaczej, widzicie, to były nasze pierwsze miłości. A wasze? W dzień pierwszej miłości dajcie znać, co było waszą pierwszą miłością.
0: 726-826-826. Patrz, jak się zgraliśmy. Albo Messenger.
1: O, właśnie.
0: Dajcie znać, czy mieliście swoją pierwszą miłość. Niekoniecznie musi to być postać jakby prawdziwa, może to być postać fikcyjna.
1: Tak, ale jeżeli jest prawdziwa, to miło, jeżeli przypomnicie sobie jej imię na przykład.

0: Wiktor Waligura i Dry Skull. Tak, i to artysta też jest. I oni razem zrobili taki utwór 4 pory roku. Teraz już się kończy ta trzecia pora roku, licząc od pierwszej, czyli wiosna. Nie, to druga, ale jestem.
1: No widzisz?
0: No bo jest 6:19.
1: No, nie umiesz liczyć o rana.
0: To i liczyłem od zimy.
1: Tak czy inaczej, moi drodzy, zakochaliśmy się w waszych telefonach, które tak. do nas były, i messengerach, i w tym wszystkim, prawda? Pierwszy messenger może być tylko jeden.
0: Tak, jeden, ten?
2: Dzień dobry. No, pierwsza miłość, no wzdychało się do Nicka Cartera z Backstreet Boys.
0: To Monika.
1: Nika Cartera z Backstreet Boys, Monika.
0: Monika Kochanika.
1: Monika
0: no. Kochanika.
1: Monika.
0: Taki rym zrobiłem.
1: A dlaczego tak daleko sięga za granicą?
0: Bo Backstreet Boys to było to everybody, no. Yeah. A czy nie lepsze by były kolorowe sny, kiedy ja...
1: Przecież my mieliśmy swoje Backstreet Boys, no. Bartek Wrona, Just Five.
0: Ale Wrona, bo było Monika Kochanika. To jakaś inna dziewczyna musiałaby... No, żeby się rymowało. Bartek Wrona. Iwona kocha Bartka Wrona.
1: No. Na I przykład byłby odlot wtedy. No, SK2. Uniesienia. Bo wiadomo, Wrona ma zawsze dwa skrzydła.

0: Grupa Kombi gra i trąbi w Radiu SK 2.25 minut po 6. Przeglądamy szybciutko prasę.
1: Patrzę i nie wierzę. Na pierwszej stronie Zenek Martyniuk, wyobraźcie sobie, ale jak nie Zenek Martyniuk? Cień człowieka, połowa jego. No i jest
0: schudł?
1: Taki... Schudł. Schudł? Martyniukowie przeszli na katorżnicą dietę, ale tam schudł. Gazeta nie pisze, że schudł.
0: No.
1: Gazeta pisze tak. Zenek stracił 13 kilogramów.
0: No tak. No tak, dlatego na przykład my nie chudniemy, Jarząbek.
1: My już w życiu wiele straciliśmy.
0: A to jest za bardzo cenne.
1: Tak. SK2. SK2.

0: Reklama.
1: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.

0: Fagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
6: I po reklamie.
7: A teraz czas na najświeższe informacje pogodowe. Dzisiaj szykuje się szarobury dzień, raczej mało zobaczymy słońca. Do tego od rana chłodno, 11 stopni, ale później cieplej, maksymalnie 20 kresek, więc rano polecam jakąś bluzę, lekką kurtkę, a później krótki rękawek powinien wystarczyć, szczególnie, że nie będzie dzisiaj silnego wiatru, no i nie powinno padać.
8: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. 630 syren w Lubelskim i ewakuacja w 120 budynkach. Tak wojewoda lubelski podsumował wczorajszy alarm po rosyjskim ataku na Ukrainę. Syreny uruchomiono też na Podkarpaciu. Czasowo wstrzymano operację lotnisk w Lublinie i Rzeszowie. Zawieszono też odprawy na przejściach granicznych. W wielu miejscach ewakuowano m.in. uczniów, studentów i urzędników. Zmiana na czele klubu Polski 2050. Szymon Hołownia został nowym przewodniczącym klubu parlamentarnego. Zastąpił Pawła Śliza, który zrezygnował z funkcji, a Hołownię wybrano jednogłośnie. Jan Urban ogłosi dziś powołania do reprezentacji Polski. W kadrze będzie Robert Lewandowski. To jego pierwsze zgrupowanie jako piłkarza Chicago Fire. Biało-czerwonych czeka aż 16 dni zgrupowania i 4 mecze Ligi Narodów. Polacy zagrają z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją i Rumunią.

0: 22 minuty zostały nam do 7 w Radiu SK. 2 pora na odkurzanie. Takie przedweekendowe jeszcze. To jest kącik odkurzający, czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku. Tego roku, dokładnie. Dzisiaj podróż do przeszłości, do 2007 roku.
1: A więc tak, w wyścigu do Sejmu. PO, PiS idą na remis. W najnowszym sondażu Gazety Wyborczej z ostatniego weekendu Platforma Obywatelska ma 30%, a Prawo i Sprawiedliwość 29%, pisała Polska Agencja Prasowa 18 września 2007 roku.
0: Czyli obliczmy, 19 lat temu?
1: Mhm.
0: Tak?
1: Mhm.
0: Zdążyłem w tym czasie zdać maturę, skończyć studia, ożenić się, wziąć kredyt, spłodzić dwóch synów, a oni dalej łeb w łeb.
1: To jak te tiry na autostradzie.
0: Jeden 100 na godzinę, drugi 101.
1: Kiedyś się wyminął.

0: się można by było zakochać w Dodzie.
1: O, i to do tej pory, i to od lat już można, bo plakaty były w Brawo z Dodą.
0: Ty jej nie wyliczaj wieku, dobra?
1: No dobrze, ale nie powiedziałem...
0: Od lat, ale nie powiedziałem ile.
1: No, w sensie, że dobrze się cały czas trzyma. Pozdrawiamy, Doroto. 10 minut zostało nam do godziny 7. Dzisiaj o tym, w kim się kochaliście kiedyś, kto był waszą pierwszą miłością. Proszę.
2: No, u mnie to dwa razy na katę miłości, bo jedna była taka Kasia, a drugie to, tak jak wspomnieliście...
1: O, proszę bardzo.
0: Kaczor Donald podobno.
1: No.
0: Damian, znamy Damiana.
1: To był Damian, tak.
0: To był Damian. Damian, to chcecie tutaj odrzeć cię ze wszystkich nadziei. Ty wiesz, że Kaczor to nie Donald.
1: Nie.
0: Ty wiesz, że Kaczor to Jarosław.
1: Tak, Jarosław Boberek, tak, oficjalny głos Kaczora Donalda w Polsce.

0: się mówi do swojej pierwszej miłości. Do drugiej pewnie też.
1: Do trzeciej i do czwartej też. Nieważne, zawsze oczywiście, jak się kogoś kocha, to się mówi I love you. I wy też wiecie, że my was I love you, nie?
0: No. Cóż, szkodzi obiecać. No.
1: Pijesz do kogoś?
0: Absolutnie, o tej porze nic nie piję.
1: To teraz do Niemców się doczepmy może, co?
0: No to dawaj.
1: Bo słuchajcie, kontakt wzrokowy w Niemczech jest dość nietypowy. Podobno Niemcy patrzą na ciebie wciąż i nie czują nietaktu.
0: Znaczy gapią się tak?
1: Tak, to się nazywa nawet specjalnie, jest to opisane. Już tłumaczę. German Stare.
0: Pisze się Germane Stare.
1: Germane Stare. To taki zwyczaj Niemców do właśnie długiego wpatrywania się w inne osoby w miejscach publicznych, przez co wielu obcokrajowców jest skrępowanych.
0: Ale, że Niemcy są inni, jacyś tacy inni, prawda? To w niemieckiej kulturze taki intensywny kontakt wzrokowy jest neutralny i nie ma na celu bycia niegrzecznym. Absolutnie nie, w przeciwieństwie do innych kultur.
1: No, w Polsce u żadnego Niemca nie przejdzie ten German Stare, jak ty to powiedziałeś.
0: Tak, no. Chyba, że stary, chcesz mieć jakiś problem?
1: To się patrz. SK2

0: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
0: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
4: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego.

0: Go w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
1: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
0: Play.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępną do ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
5: I po reklamie.
6: A teraz czas na najświeższe informacje pogodowe. Na razie od rana chłodno, 11 stopni, ale w ciągu dnia zobaczymy maksymalnie 21 kresek na termometrach. Cały dzień szykuje się pochmurny, szarobury, no ale mimo to nie powinno dzisiaj padać. Do tego będzie lekki wietrzyk, ciśnienie w normie, no i dobra jakość powietrza, to i wasze samopoczucie powinno być dobre.
7: Zbliża się 7. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Donald Tusk z ważnym ostrzeżeniem w Sejmie. Premier uważa, że późna jesień i zima mogą być najtrudniejszym okresem wojny w Ukrainie. Według wywiadu Rosja nie planuje poważnych rozmów o rozejmie. Specjalnego wystąpienia premiera słuchał nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, o jakim scenariuszu mówił Donald Tusk?
8: Premier ocenił, że najbliższe miesiące będą trudnym egzaminem także dla Polski i według przedstawionych przez niego ocen wywiadowczych Kreml nie jest gotowy do poważnych rozmów o rozejmie ani przerwaniu ognia, jeśli ich warunkiem nie będzie kapitulacja Ukrainy.
9: Rosjanie nie są zainteresowani, przynajmniej do końca zimy, żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów.
8: Donald Tusk ostrzegł również, że Rosja może prowadzić hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na kraje wspierające Kijów, w tym na Polskę. Zwrócił uwagę, że Moskwa zaczęła masowo wykorzystywać szybsze i latające wyżej drony odrzutowe.
7: Taki właśnie dron spadł zaledwie 4 kilometry od polskiej granicy. To postawiło nasze służby w stan najwyższej gotowości. 630 syren zawyło wczoraj w Lubelskiem. Alarm miał związek z rosyjskim atakiem na Ukrainę. W 120 budynkach, m.in. w szkołach i urzędach, przeprowadzono ewakuację. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podkreśla, że procedury zadziałały zgodnie z planem.
10: To, co może zawsze działać lepiej, to może działać szybciej. Syreny zostały uruchomione na przestrzeni czasowej między minutą a 2 minutami, więc jest to wynik już całkiem przyzwoity.
7: Syreny odezwały się m.in. w Dorohusku przy granicy z Ukrainą.
11: Nigdzie jeszcze nie uciekałam. No, na razie jakoś tak nie słyszałam, żeby tam było naprawdę strasznie.
12: Było słychać i helikoptery latały. No
13: tak
12: ciężko.
13: Ciarki przychodzą.
7: Mówili mieszkańcy Dorohuska. Czytanie dla przyjemności może zmniejszać ryzyko demencji. Naukowcy z Cambridge wskazują, że regularna lektura poprawia pamięć, empatię i zdrowie psychiczne. Korzystna może być zarówno książka, jak i na przykład komiks.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: SK2 Sport.
7: Lionel Messi z setnym golem dla Interu Miami. Argentyńczyk dołożył kolejne trofeum. Inter Miami pokonał Cruz Azul 2-0. Messi strzelił jedną z bramek. Piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock z pierwszym zwycięstwem w Lidze Mistrzów. Wicemistrzowie Polski stoczyli zacięty mecz z MTM Elsungen. Pokonali Niemców jedną bramką. Wisła wygrała 25-24.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
13: Można grać w Lidze Mistrzów?
15: Można grać. No, nie każdy
13: my Polacy po prostu jesteśmy dobry w robótkach ręcznych, bo to jest piłka ręczna. W nożnych tak ciężko nam idzie robić.
15: Ja chciałem wrócić do tego tematu pierwszej miłości dzisiaj.
13: No a co?
15: Wkrótce w pierwszej miłości zobaczycie sceny mrożące krew w żyłach, bo jest taki serial, no. Nie? I sobie czytam. Tuż przed rozprawą rozwodową Kinga poznaje brutalną prawdę. Co Ilona zrobi teraz ze swoim odkryciem? No.
13: No i co zrobi?
15: Nie wiem, która po której weszła do łazienki. No to...
16: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
15: To wszystko od tego zależy.
13: I to zawsze kończy się rozwodem.
15: Zawsze.
13: Trzy po siódmej. Dzień dobry.

0: Ile mamy? 7 po 7, proszę Państwa. Hej, za nami. Przed nami Sylwia Grzeszczak.
1: Pierwsza miłość.
0: Nie wybiera.
1: Dzisiaj, tak, i wiecie, nie, naprawdę, ja po prostu dzisiaj zakochałem się w tym dniu, bo tyle fajnych telefonów schodzi na 726-826-826. Pytamy się was dzisiaj, czy pamiętacie swoją pierwszą miłość?
0: Bożenka.
2: No moja pierwsza miłość to porucznik Borewicz.
0: A, 07.
1: No, 07, tak, tak.
2: Sentymentem tak. Oglądam dzisiaj 07 z gościem.
0: No właśnie.
1: Przebarek.
0: Ale on miał poloneza.
2: To moja pierwsza miłość.
0: A, przez tego poloneza, przez tego poloneza.
2: Pozdrawiam,
0: bo pozdrawiamy, pa, poloneza to rzeczywiście miał konkretnego. A.
1: I teraz pytanie, czy Bożena się w nim zakochała, bo to Borewicz, czy Bożena się z nim zakochała, bo ma samochód, no.
0: I to jeszcze polonez.
1: I to polonez.
0: Bez rdzy.
1: Mm. No. Tak, to nie byle jaki samochód.
0: Idzie jak przecinak. SK2

0: wszystko jest już niczym.
1: Brawo dla was, 7:14. Dajecie radę, jest dobrze. Zmierzacie tam, gdzie zmierzacie.
2: Zobaczcie, już dotrwaliśmy do 7:14.
1: No,
2: to za chwilę 10:00, po 10:00 to już
1: będzie. A potem fajra. Tak i od razu. A teraz brawa jeszcze raz dla sierpnia. Brawo. Jest wrzesień, ale brawo dla sierpnia. Sierpień został uznany za najgorętszy miesiąc w historii globalnych pomiarów temperatury.
2: Chciałem gwiznąć tak jak się...
1: To ja zrobię magiczną trąbę.
2: Fajny, fajny ten sierpień, taki gorący, prawda? No, limity przekroczone o 1,5 stopnia wobec wyznaczonego. No tak czy inaczej, robi się coraz goręcej na ziemi.
1: A przypomnijmy, kto był w sierpniu na urlopie?
2: No kto? No, Jarząbek oczywiście. Widzicie, ja to mam szczęście. Cała planeta płonie, a jak ja mam urlop, to zawsze leje.

0: Mirafiori, Mirafiori, brzmi tak bardzo włosko, ale polski był, dobry utwór.
1: To chyba był kiedyś samochód taki fajny w PRL-u, wyścigowy.
0: Tak?
1: No Fiat Mirafiori, ja muszę sprawdzić.
0: Sprawdź, to może się przyda do państw miast, jak będzie na przykład samochód na M i ktoś powie Mirafiori, to nas zaskoczy, nie? Ale o państwach miastach jeszcze dzisiaj będziemy mówić, teraz zupełnie o czymś innym, o przemyśle AGD RTV. Są zarzuty dotyczące zbierania danych przez telewizory pewnej firmy. Mogą szpiegować, podsłuchiwać, wysyłają na serwery, oj.
1: Niebywałe, kiedyś człowiek po pracy mógł spokojnie sobie, nie wiem, telewizję obejrzeć, prawda? A dzisiaj telewizja...

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: To będzie ostatnia reklama.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: I po reklamie.
17: Weekend już praktycznie za rogiem, teraz trzeba tylko przetrwać ten piątek, który nie będzie taki zły pod względem pogody. Na razie chłodnawo, no ale później zobaczymy 20 kresek na termometrach. Będzie pochmurnie, ale czasami pojawi się słońce. Nie będzie silnego wiatru, nie powinno też padać. Ciśnienie jest w normie, no i dobra jakość powietrza, to i wasze samopoczucie powinno być dobre.
18: Jest 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Polskie myśliwce znów w powietrzu. Wojsko zareagowało na kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. W gotowości są też systemy obrony powietrznej i radary. Dowództwo operacyjne zapewnia, że to działania prewencyjne. Coraz więcej osób wybiera szczepienie przeciw grypie w aptece. W tym sezonie dostępne są 3 rodzaje szczepionek. Chętnych przybywa, wystarczy znaleźć aptekę i umówić wizytę. Ulewa zalała galerię Uffizi we Florencji. Woda przeciekła przez świetlik i zaczęła pływać po obrazie Caravaggia Bacchus. Wyglądało to groźnie, ale dzieło nie zostało uszkodzone. Obraz ochroniła szklana gablota.

0: Panie!
1: O której jest ten, co miał być 7:38?
0: Co?
1: No ten.
0: O który? A! No już teraz.
1: Co? Czyli bez opóźnienia, 7:39.
0: PKP, piątkowe. Kto wie, ten dzwoni już od razu. Kto nie wie, już tłumaczymy. Nasz numer telefonu 726-826-826. I w PKP chodzi o to, żeby pozdrowić kogoś piątkowo.
1: Na żywo w tym momencie na antenie. Dzień dobry.
0: Halo, dzień dobry.
2: Piątkowo.
0: Przez telefon. Przez telefon się słuchamy, nie przez radio. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
2: Dzień dobry, jestem Tomasz Pruszkowo. Pozdrawiam serdecznie moją córeczkę Nataszę, kochającego synka Mieszka i wspaniałą żonę Lidię. Lidia, wstawaj, mamy piątek, piękny dzień. Miłego weekendu na wszystkich.
1: Jaka zegarynka, pobudka.
0: Można kogoś obudzić, można. Dobra, to był pierwszy i tu już nikt nie dzwoni. I o co się rozchodzi?
1: Naprawdę?
0: O nie, dzwoni. Halo, dzień dobry.
3: Cześć, pozdrawiam Tomka, dla Salmas.
0: O! A poczekaj, to rodzina czy nie rodzina?
1: Nie da się.
0: Tomek przez cały sierpień z Las Palmas.
1: Tomek, jak nas słyszysz, to możesz pozdrowić. 726-826-826.
0: Kolejny telefon, halo, słuchamy.
4: Dzień dobry, Krzysztof się kłania.
0: Cześć Krzysiu, słuchamy.
4: Chciałbym pozdrowić Anusię, moją kochaną, mojego misia, którego bardzo kocham, no i mojego kolegę z pracy, Grzegorza Baranka, który się tak samo dzisiaj męczy i ma taką samą linię jak ja, 523. I was, chłopaki, pozdrawiam.
0: Jeździmy komunikacją, wozimy wszystkich, no.
4: I jeszcze Antosie ma bardzo miły głos, pozdrawiam. Można się zakopać w głosie.
0: Przekażemy. Kolejny telefon, halo, dzień dobry, jakoś na imię kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie, ścisz radio!
5: Halo?
0: Jak masz na imię i kogo pozdrawiasz? Słuchamy.
5: Ania, pozdrawiam mojego kochanego męża Adasia, który męczy się na siłowni właśnie. Moje dzieci, Luzie i Stasia, całą rodzinkę, oczywiście całe Radio SK2.
1: Dziękujemy.
0: Ciekawe, co mąż robi na siłowni. Ja bym robił czteropaka.
1: Klata jak u pirata.
0: Dzień dobry, halo, kolejny telefon. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
6: Dzień dobry.
0: Przerywa. No, nie dogadamy się. Następny telefon. Halo, dzień dobry, słuchamy. Kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
7: Halo, dzień dobry. Karolina, pozdrawiam moje dzieci, Borysa i Nikolę, które wiozę do szkoły.
0: Pięknie. Niech się uczą pilnie, proszę przekazać. Jeszcze jeden telefonik, słuchamy.
8: Dzień dobry, Kasia z Bobrownik. Pozdrawiam wszystkie robaczki z Szkoły Podstawowej w Bobrownikach.
0: Ładnie.
1: Ktoś na ryby jedzie?
0: Ładnie. Nie no, w Bobrownikach to muszą być robaczki. Halo, dzień dobry, jeszcze jeden telefon, ale dzisiaj dużo tych telefonów. Kogo pozdrawiasz?
9: Dzień dobry. Chciałem pozdrowić moją kochaną żonę Izabelę, mojego syna Marcina i całą załogę Eski 2, którą słucham codziennie nieodmiernie.
1: A super. Kim jesteś, powiedz mi jeszcze tylko?
9: Damian tu.
0: Myślałem, Damian, że zwycięzcą, ale też może być. Pozdrawiamy, tak. Damianie. Kolejny, ostatni telefon, powiedzmy, na dziś. Słuchamy, kogo pozdrawiasz?
10: Cześć, witam wszystkich, pozdrawiam tą panią, co mi składała życzenia.
0: O, Tomek! Jest, udało się. Ale czy ty dzwonisz z Las Palmas?
10: Dokładnie.
0: Jaka międzynarodowe połączenie, naciągniemy cię na koszta.
1: Jaka,
0: Tomek,
1: pogoda w Las Palmas?
10: Nie, żadne koszta, to jest
1: jaka pogoda w Las Palmas?
10: Jaka pogoda? Ale dzisiaj 26 stopni, jest cieplutko.
0: Ładnie, no kiedy wracasz, Tomek, powiedz jeszcze.
10: No, lecimy na Szczecin za tydzień.
0: Pięknie, to do usłyszenia w kraju. Odjazd!
1: A PKP podjeżdża w przyszły piątek. SK2.

0: 8 minut zostało do 8. Lalka dzieli Polaków. Ten nowy serial Netflixa. Niektórym się nie podoba, bo się niby zatraca duch oryginału, bo dużo wulgaryzmów tam się pojawia w tym serialu.
1: Bo to może nie jest lalka Prusa, tylko laleczka Chucky.

0: My nie mamy, my nigdy nie będziemy mieli dosi i czekamy na was, żebyście się zgłosili do państw miast, które po ósmej prezent marzeń o wartości 500 zł do wygrania.
1: 726 to numer telefonu, pod którym czekamy na SMS-y. Czekamy też na zgłoszenia przez Messengera, tylko tam pamiętajcie, żeby zostawić numer do siebie, żebyśmy mogli zadzwonić.
0: Dokładnie. Dzisiaj się zgłaszamy tym, co macie w szafie, ale nie chodzi o ubrania.
1: O te takie świnstewka?
0: Nie. No, to chyba, że ty masz świnstewkę. Ja tam nie mam świnstewek w szafie. Co innego niż ubrania trzymacie w swojej szafie?
1: Tym wchodzimy
0: do gry.
2: SK2. SK2. 100%

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
8: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Karty Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Karty Ekstra. 6 na osobę. Kaufland. I po reklamie.
12: Godzina 8, no i na konińskich drogach zaczyna robić się intensywniej, bo stoicie oczywiście na rondzie miast partnerskich. Ruch jest również wolniejszy na ulicy Kleczewskiej 11 listopada, no i na ulicy Ignacego Paderewskiego. Na razie 11 stopni, ale później będzie cieplej, maksymalnie 21 kresek na termometrach. Ten piątek będzie bardzo pochmurny, z lekkim wiaterkiem, ale nie powinno padać.
13: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Donald Tusk ostrzega przed nasileniem rosyjskich ataków hybrydowych. Premier mówił w Sejmie o wzmacnianiu granicy z Ukrainą. Tusk zaapelował również o jedność w sprawie sojuszników i artykułu 5 NATO. Specjalnego wystąpienia w Sejmie premiera Tuska wysłuchał Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co usłyszeliśmy?
14: Premier podkreślił w Sejmie, że Polska jako kraj graniczny i, jak mówił, de facto frontowy, szczególnie potrzebuje solidarności NATO. Dlatego zaapelował do wszystkich posłów, niezależnie od politycznych barw, by w Polsce już nigdy nie kwestionowano lojalności wobec sojuszników w sprawie realizacji artykułu 5.
15: Bardzo wielu polityków, a także sił politycznych, które zyskują w tej chwili na sile w państwach europejskich. Czeka tylko na alibi. Nie będziemy umierać za Polskę. Nie będziemy ginąć za Łotwę czy Litwę.
14: Dlatego lojalność sojusznicza i wierność zobowiązaniom mają stać się, jak powiedział, znakiem rozpoznawczym Polski.
13: Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem dla 53-latka z Koszalina. Mężczyzna miał zaatakować swoją siostrę i jej partnera. Do tragedii doszło w niedzielę. Podejrzany został zatrzymany dwa dni później.
16: Przyznał się do tego, że te dwie osoby zabił. Nie przyznał natomiast się do tego, że działał ze szczególnym okrucieństwem. W wyjaśnieniach tych wskazał, że był od jakiegoś czasu w konflikcie z tymi osobami, był przez nie źle traktowany i to niezadowolenie z tego stosunku i do niego tak narastało, że sprowokowało go do takiego działania.
13: Mówi Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Prokuratura złożyła wniosek o areszt dla 53-latka. Dziś poznamy polskiego kandydata do Oscara. Zostanie ogłoszony w Warszawie w siedzibie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. O ten tytuł walczy 7 filmów. Wśród nich Bez końca, Dziki, Dziki Wschód i Ojczyzna. A galę Oscarów odbędzie się w nocy z 14 na 15 marca.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
18: SK2 Sport.
13: Jan Urban odsłoni dziś karty. Selekcjoner reprezentacji Polski ogłosi rano listę powołanych na zgrupowanie. Biało-czerwoni spotkają się już w poniedziałek. Zgrupowanie potrwa ponad dwa tygodnie. W tym czasie Polacy rozegrają 4 mecze Ligi Narodów. Pierwszy za tydzień z Bośnią i Hercegowiną. Ale zanim na kadrę, to piłkarze rozegrają jeszcze w weekend ligowe spotkania. W Ekstraklasie będzie to 9. kolejka. Najciekawiej z niej zapowiada się niedzielne spotkanie w Białymstoku, gdzie Jagiellonia podejmie Legię.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
19: 3 minuty po godzinie 8:00. Moi drodzy, świętujemy dzisiaj dzień pierwszej miłości, bo takowyż mamy.
20: I przypominamy sobie, kto był waszą pierwszą miłością, proszę bardzo.
21: Oczywiście MacGyver i Richard Dean Anderson. Pozdrawiam, Kasia.
20: No właśnie, MacGyver, wiecie dlaczego? To jest wymarzony mąż. To jest jedyny facet na świecie, którego nie trzeba prosić i przypominać mu pół roku, żeby coś zrobił. Jak on coś chce, to robi od razu.
18: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
20: Czyli nie to, co my.
19: Nie.
20: My nie jesteśmy MacGyver.
19: My nie potrafimy zrobić helikoptera z wykałaczki.
20: Nie.
19: W zasadzie nic nie potrafimy.
20: Nie, jakieś tam cuda potrafimy, tylko w odpowiednim czasie.

0: 11 minut po 8, hip hip hura, mamy nowego Polaka.
1: Tak, i ktoś się zdecydował na nasz paszport, wyobraźcie sobie. I to nie byle kto?
0: No, to jest noblista. Noblista w dziedzinie fizjologii i medycyny, biolog molekularny. Och, dobrze to powiedziałem. Wiktor Ambros.
1: A skąd o tym wiemy? Bo oczywiście kto jak kto, ale Donald Tusk musiał się tym pochwalić. Jak napisał na tych swoich mediach społecznościowych, napisał mu tak.
0: On to powiedział, to był filmik.
1: Tak?
0: Po angielsku powiedział,
1: no, ale ja
0: i tam było
1: że napisał.
0: Bo to było przetłumaczone z napisami pod spodem.
1: A, to dlatego. Dobra, tak czy inaczej, to powiedział,
0: cytat,
1: napisał
0: cytat.
1: Tak. Jesteś obywatelem kraju, który jest najlepszym miejscem na ziemi. A przynajmniej tak uważam.
0: No, i Wiktor Ambros, ten noblista, jakby cieszy się, mówi, że jest zaszczycony i zapowiedział, że w maju będzie już w Polsce.
1: No, czyli do maja pan noblista ma czas, żeby się jeszcze nauczyć, jak być Polakiem.
0: No, to dużo nie potrzeba. Wystarczy, że teraz, w tym momencie, zapisze się do lekarza na NFZ, to akurat mniej więcej na maj będzie

0: 18 minut po 8. Dzisiaj zrobimy tak, że ty przyniesiesz koło i będę musiał cię oderwać od tego krzesła.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
0: Ja to robię w sekundę, a ty jeszcze tego koła nie przyniosłeś.
3: Idę!
0: Jest i koło. Jest też Dorota i Ola. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: O, dwa dzień dobry, super, pięknie, ładnie. Drogie panie, przypominam zasady naszej zabawy. Z koła, kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losuję wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Czy wszystko jest jasne?
4: Tak, jasne.
0: Dobrze, kto zacznie pierwszy? Zacznie Dorota.
3: Dorota. Dobra, to ja cię teraz, Dorotka, przejmuję. Dawid nam sobie coś tam gmera, niech sobie gmera. W prawo czy w lewo kręcimy?
4: W lewo.
3: W lewo. Ojej, muszę przestawić to, muszę tutaj, tu przekręcić. Dobra, mamy literkę N. N jak...
0: N jak na-na-na-na.
3: Na-na-na-na.
0: 20 sekund, uwaga.
3: Państwo.
4: Podegia.
3: Miasto.
4: Nowy Sąd.
3: Na-na postać.
4: Na-na postać? Norbi.
3: Roślina.
4: Narkot.
3: Kolor.
4: Niebieski.
3: Zawód.
4: Nurek.
3: Samochód.
0: Już będzie samochód po czasie.
3: Zawód. Tak się trochę tego jąkałem, bo musiałem skumać, co mówiłaś.
0: A roślina była jaka?
3: Powiedz tę roślinę, jeżeli dobrze usłyszałem, to ci zaliczam.
4: Narcyz.
3: Dobrze.
0: Narcyz, tak?
3: Tak, tak, usłyszałem.
0: A państwo?
3: No, powiedz to...
4: Norwegia.
0: Dobrze, też dobrze, zapisałem dobrze, sobie Norwegia.
3: Dobra,
0: bo ja tak zapisałem sobie ze znakiem zapytania, czy dobrze usłyszałem, ale dobrze usłyszałem.
3: Wszystko jest, czyli 6.
0: Czyli 6, nie mamy pytań w takim razie. 6 punktów, Dorotko, dla ciebie, ale pamiętajcie, zasięg w naszej zabawie jest bardzo ważny i jakość połączenia, bo jakby czegoś nie dosłyszymy,
3: bo oni ostatnio te 3G wszystkim wyłączyli i wszyscy jesteśmy w 4D.
0: No tak. W czarnej D jesteśmy teraz.
3: Czarnej 4D.
0: No, 4D.
3: Tak jest.
0: Ola. Ty, a Oli nie ma. Ola, jesteś?
4: Jestem.
0: Jesteś, dobra.
4: Jestem.
3: No, mówiłem.
0: Ola, w prawo czy w lewo?
4: W prawo.
0: Teraz ten plasticzek, który zatrzymuje koło, jest przeźroczysty. Przedwczoraj, przed zepsuciem się jeszcze był czarny. Litera I z kropeczką, Olu. I z kropeczką, krótkie I.
3: Na głośno, wyraźnie,
0: tak.
3: Ola.
0: I 20 sekund na literę I, poproszę państwo.
5: Indie.
0: Miasto. Jeszcze raz.
5: Inowrocław.
0: I tytuł filmu.
5: Inia Mocni.
0: Imię.
5: Ireneusz.
0: Roślina.
5: Irys.
0: Potrawa.
5: Indyk.
0: Fajnie, tylko po czasie.
3: Fajnie, ten indyk, a ładnie
0: indyk,
3: wszedł.
0: Fajnie. Indyk by wszedł. Indyczek dobry. Dobry tak skrupać. Dobrze.
3: Posłuchaj, 1, 2, 3, 4. Za długo się nad tym chyba miastem zastanawiałaś. Albo cię przerwało. Nie wiem, co się działo.
0: Mogło też przerwać. Nie wiem,
3: mogło.
5: Byłam w łazience u córki.
0: W łazience! No właśnie, wszystko wina łazienki. Tak. Dobra, to powiedz córce, że fajne nagrody pocieszenia dostaniesz, bo 5 niestety. Dorota zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł.
5: No, dziękuję bardzo.
3: Proszę bardzo. Dorota wygrała o indyka.
0: Wszystko rozchodzi się o indyka.
3: Taki to drób jest już. 22 po 8 Państwa Miasta wracają po... Kiedy? W poniedziałek, tak?
0: W poniedziałek.
2: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: 26 minut po godzinie 8, a tymczasem kontrowersyjna wizyta pani minister kultury na dachu Teatru imienia Juliusza Słowackiego, bo dach jest remontowany, to w Krakowie. No. I pani minister sobie weszła i pojawiły się zdjęcia i pojawiły się zarzuty dla pani minister, bo pani minister tam w szpileczkach
1: widziałem,
0: weszła.
1: Że w szpilkach. No. Właśnie krew jakoś... człowieka zalewa, czasami tak, tak. Nawiązuje do tego utworu, który jest za nami. No. Ale to nie wszystko, ona też kasku nie miała.
0: Nie miała kasku.
1: No, widocznie pani minister kultury nie wiedziała, że są miejsca, w których brak kasku i odblasków oznacza brak kultury.
2: SK2. SK2. Wszystkie polskie

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Cześć, kochanie!
2: Co chcecie na obiad?
3: Cebulański rek!
4: Pierogi z serem!
5: Makaron carbonara!
6: Fasolka po brytońsku!
2: Kochani, to nie jest restauracja!
6: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
2: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
7: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy starym rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
19: I po reklamie.
20: Godzina 8.30. Na konińskich drogach pojawiają się korki. Postojcie na drodze krajowej numer 25, zarówno jadące w stronę Ronda Miast Partnerskich, jak i blisko Ronda Solidarności. Również trzeba uzbroić się w cierpliwość na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11 listopada, no i na ulicy Kleczewskiej. Na razie mamy 11 stopni, dzisiaj maksymalnie 21 kresek na termometrach.
21: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to są News Eski 2. Mgła utrudnia pracę lotniska w krakowskich Balicach. Od rana wiele lotów jest opóźnionych. Część samolotów przekierowano na inne lotniska, mówi Monika Chylaszek, rzecznik Kraków Airport.
22: Lot z Salonik został przekierowany przez przewoźnika do Ostrawy. Lot z Sofii do Katowic. Pasażerowie zostaną przywiezieni do Krakowa autokarami. I lot ze Stambułu miał w Krakowie wylądować 8.35, będzie w Krakowie o godzinie 11.
21: A według prognoz sytuacja w Balicach powinna poprawić się do godziny 10. 7 osób z zarzutami po śledztwie w szpitalu w Garwolinie. Podejrzani to 4 członków zarządu i 3 lekarzy. Według śledczych szpital miał stracić ponad 730 tysięcy złotych. Polacy pobili 2 rekordy. W 2025 roku zawarli tylko 133 tysiące małżeństw. To najmniej od czasów powojennych. Jednocześnie rekordowo często podpisywali intercyzy. Było ich blisko 70 tysięcy.

0: To jest instrument, którego o 8.39 nie powinno być.
1: Dlaczego?
0: Bo się nazywa saksofon.
1: Saksofon.
0: Saksofon.
1: I się w niego dmucha.
0: Da jest.
1: Cały czas trenujemy, cały
2: jedna
1: czas do przodu.
2: Litera.
1: 21 minut zostało nam do godziny 8. Pora na nasz kącik odkurzający. Są takie newsy, które pojawiły się tego dnia, który mamy dzisiaj, ale nie tego roku. My przeglądamy internety, przeglądamy stare gazety, żebyście sobie przypomnieli z sentymentem, co kiedyś na świecie mogło się dziać. Dzisiaj 2007 rok. Królewska marynarka wojenna Australii fundowała służącym w niej kobietom zabiegi powiększania biustu. Ujawnił brytyjski dziennik Daily Telegraph. Rząd będzie musiał w tym tygodniu wytłumaczyć się, dlaczego operacje finansowano z pieniędzy podatników. Rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony, brygadier Andrew Nicolik, twierdzi, że operacje wykonywano tylko tym kobietom, którym posiadanie małego biustu odbierało pewność siebie. I tak podał portal Wirtualna Polska 18 września 2007 roku.
0: Co tutaj wyjaśniać, moi, to była modernizacja armii, bo wiadomo, że żołnierze, którzy są pewni siebie, są pierwsi na polu walki.

0: Fajnie, że z nami jesteście. 11 minut zostało do 9.
1: Ja myślę, że nikt się nie cieszył z obecności 78-latki na parkingu w Zakliczynie w Małopolsce. Kobieta ostatnio pojechała zaparkować i tak zaparkowała, że uszkodziła 6 zaparkowanych obok samochodów.
0: Pół parkingu uszkodziła. Okoliczni lakiernicy zwietrzyli niezły biznes i już proponują swoje usługi.
2: Tak. To kupimy spraya, będziemy balować.
0: Chyba, że się nie wyklepia i takiego już botnika nigdzie nie dostaniesz.

0: zatańcz.
1: Mam też EW. Znaczy, deja vu mam.
2: Z czym się zderzyłeś?
1: Mam wrażenie, że reprezentacja Polski w siatkówce grała niedawno z Łotwą. Mhm. A teraz znowu będzie grała z Łotwą. Tylko chyba kobietki grały niedawno, nie?
2: Nie
1: panie
2: wiem,
1: nasze.
2: Powiem ci szczerze, że spójrz na mnie, ja ze sportem to mam mało do czynienia.
1: A kto rzuca w darta, to nie sport?
2: Ja to taki sport, że wiesz, jak się schylisz raz na ruski rok, to jest dobrze, prawda?
1: Ja wiem, jak ty rzucasz. Ale dobra, Polaków czeka Łotwa robota. Taki nagłówek w prasie.
2: Zresz kogo zatrudniałem w tych gazetach, prawda? Że ci ludzie po prostu na takie łotwe pomysły wpadają.
1: No, a my wam życzymy łotwego weekendu.
2: Tak, i żeby wam się...
1: Żeby był week i end.
2: Tak, i żeby wam się łotwo w poniedziałek do pracy wstawało.
1: No. Pa!
2: Pa!
3: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2! SK2!

0: Piękna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Tory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smeg z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smeg. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
14: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Łączny limit w okresie promocji. 10 sztuk na konto.
15: I po reklamie.
16: Spójrzmy na sytuację drogową w Koninie. Postojcie na rondzie miast partnerskich, również na ulicy Kleczewskiej i w okolicach Trasy Warszawskiej. Ruch wolniejszy jest na rondzie Solidarności, no i w okolicach ulicy Wyzwolenia. Jeżeli jedziecie z Konina w stronę Kazimierza Biskupiego, no to też musicie liczyć się z korkami. Pamiętajcie, by przede wszystkim jechać ostrożnie.
17: Minęła 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Donald Tusk jedzie dziś do Ukrainy. Premier ostrzega, że Rosja może nasilić ataki na ukraińską energetykę przed zimą. Po powrocie Tusk przedstawi raport o sytuacji energetycznej Ukrainy. W planie jest też spotkanie z premierem Słowacji, a rozmowy będą dotyczyć m.in. sankcji na Rosję.
18: A to dlatego, że Słowacja i Francja domagają się usunięcia rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa z unijnej listy sankcyjnej. Usmanow to uzbecko-rosyjski miliarder, który zbudował majątek m.in. w sektorze paliwowym i medialnym. Unia Europejska uznała go za wpływowego biznesmena, mającego szczególnie bliskie związki z Władimirem Putinem.
19: Jestem optymistą, jeśli chodzi o stanowisko całej Grupy Wyszehradzkiej. Natomiast co do stanowiska francuskiego, będę starał się dowiedzieć od prezydenta Macrona, czy to rzeczywiście jest priorytet dla Francji.
18: Mówi Donald Tusk. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Unia zamroziła aktywa Usmanowa i objęła go zakazem wjazdu.
17: Relacjonuje Mateusz Gołębiewski. Amerykańska baza wojskowa w Polsce coraz bliżej. Donald Trump zapowiada, że wkrótce poznamy jej dokładną lokalizację. Napisał o tym w mediach społecznościowych, zaznaczając, że znaczne postępy w jej utworzeniu są możliwe dzięki prezydentowi Nawrockiemu. Jednocześnie amerykańskie media informują o planowanej redukcji wojsk USA w Europie. Mateusz Chłystun zna szczegóły, co dokładnie planuje Pentagon.
20: Według doniesień NBC i agencji Reutera, które powołują się na swoje źródła w Pentagonie, chodzi o redukcję o nawet 20%.
2: 5 tysięcy żołnierzy stacjonujących obecnie m.in. w Hiszpanii, Włoszech i Niemczech. Szef amerykańskiego resortu wojny Pete Hegseth tłumaczył w swoich wcześniejszych wypowiedziach, że taka decyzja ma być impulsem w stronę Europejczyków, by sami kierowali swoją polityką bezpieczeństwa. Jak podaje dziś NBC, dowódca amerykańskiego kontyngentu w Europie dziś ma zaprezentować dokładny plan tych cięć władzom w Waszyngtonie.
17: A co zatem z bazą w Polsce?
2: Z tych zapowiedzi nie wynika, by redukcja amerykańskich żołnierzy dotyczyła także naszego kraju. Potwierdza to zresztą wczorajszy wpis Donalda Trumpa, który mówi o znacznych postępach w tworzeniu takiej stałej bazy. Amerykański przywódca zaznacza, że jeśli te zamiary dojdą do skutku, cytuję, będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu USA-Polska.
17: Ryk silników, adrenalina i prędkość, która przyprawia o dreszcze. W Perle Beskidów startuje dziś 70. rajd Wisły. O tym, co czeka kibiców i zawodników, mówi dyrektor imprezy Andrzej Szkuta.
15: 13 odcinków specjalnych, czyli ostra rywalizacja na beskidzkich trudnych czasach, różnej konfiguracji, o zmienności charakterystyki trasy.
17: A na starcie pojawi się także ubiegłoroczny mistrz Polski Jarosław Szeja.
20: SK2 News, Konin.
21: Jan Grzelaczyk, dzień dobry. Senior w roli głównej to nazwa programu, w którym konieński sanepid otacza opieką najstarszych. Pracownicy sanepidu spotykają się z nimi i przekazują informacje o prawidłowym odżywianiu, profilaktyce czy walce z dezinformacją. Z programu może skorzystać każdy, kto skończył 60 lat. Energamedyk Konin U18 z awansem do finału o Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim. Po zaciętym meczu piłkarki z Konina pokonały 1-0 Jarotę Jarocin. A do walki o Puchar Koninianki staną z Polonią Środa Wielkopolska.
22: Ryk silników, piękna woda. No, dobre połączenie na weekend, jak ktoś oczywiście potrzebuje takich wrażeń. Tu Radio SK2, a my dajemy wam muzyczne wrażenia, bo gramy wam 100% polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry. Natalia Nykiel dla was na początek tej godziny, a mamy 4 minuty po 9.
23: Bez reklam, jeden po drugim.
24: Teraz gramy.

Ależ skala. To piosenka Światło czuła od Natalii Kukulskiej, no tak, żeby wam doświetlić ten piątek. Tutaj Radio SK2, a jak ktoś jest czuły na filmiki z kotkami, albo po prostu lubi mruczki, to mam łamiącą wiadomość. Na świecie odkryto właśnie nowy gatunek kota. Naukowcy znaleźli go w lasach Boliwii. Co ciekawe, Leopardus tilcayo, bo taką nadali mu nazwę, jest mniejszy od takiego standardowego kota domowego, a futro ma w takie ciemne plamki. Bardzo polecam zobaczyć zdjęcia, tym bardziej, że to pierwsza potwierdzona nowa odmiana kota od ponad 100 lat, słuchajcie. Czyli taka nówka sztuka, to znaczy nówka kitka. Eska.

Polska lat 70. Właśnie tu lądujemy naszym wehikułem czasu. Krakowski kabaret architektów Anawa przekształca się wtedy w zespół muzyczny i w 1970 roku wydaje płytę Marek Grechuta and Anawa. Co ciekawe, jeszcze zanim powstała ta płyta, we wczesnym składzie koncertowym Anawy występował na skrzypcach nastoletni Zbigniew Wodecki. Przed nami Nie dokazuj ze wspomnianej płyty Marek Grechuta and zespół Anawa.

święty spokój zburzył, wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Ale dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: na jesienny clubbing, idealny kawałek. To nowość od Liwki w Radiu SK, dwa Poza Tobą Nic. Liwka po niemal dwóch latach od premiery debiutanckiego albumu Z Papieru wróciła z nowym singlem i też prezentuje nam swoje nowe klubowe oblicze. Widać, że ten kawałek bardzo mocno Wam podszedł, bo Poza Tobą Nic jest o jedno oczko od wskoczenia na podium gorącej polskiej dwudziestki. Jeszcze jest trochę czasu na oddanie swoich głosów na sk2.pl, bo kolejne notowanie już dziś po 18:00 i uwaga, będzie też gość specjalny, czyli Michał Szpak, który zaprezentuje nam swój nowy singiel, czyli Kochanie.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak, jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
8: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: No to teraz wyobraźcie sobie, że 36 lat temu, w taki piątek, jak mamy dziś, teraz właśnie, balowano do takich właśnie hitów. Moje Miasto Nocą, zespół Demonów, Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Przypominamy, co fajnego polska muzyka ma do pokazania, tak to u nas działa. A zegar w sumie działa tak, że punktualnie o 10 usłyszymy newsy.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
6: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
5: Hotelwloski.pl.
7: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy starym rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: I po reklamie.
11: A teraz czas na informacje pogodowe. Na razie 16 stopni, dzisiaj maksymalnie 21 kresek na termometrach. Większość dnia będzie pochmurna. Dopiero około godziny 16 może na chwilkę wyjść słońce, ale mimo to nie powinno dzisiaj padać. Do tego też lekki wietrzyk, więc jest całkiem przyjemnie, a ciśnienie jest w normie.
12: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Uwaga kierowcy, zablokowana A4 na Dolnym Śląsku między Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami. Dostawczak najechał na naczepę tira. Jego kierowca był zakleszczony w kabinie. Uwolniono go i śmigłowiec LPR zabrał go do szpitala. Utrudnienia potrwają tam jeszcze kilka godzin. Koniec działań polskiego lotnictwa wojskowego. Myśliwce zostały poderwane w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Polskiej przestrzeni powietrznej nie naruszono. Wznowiono też loty na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie. Są niespodzianki i głośne powroty. Znamy piłkarzy, na których postawił Jan Urban. Selekcjoner ogłosił kadrę, która zagra w najbliższych meczach Ligi Narodów. Sporo emocji budziła obsada bramki. Trener Urban przed chwilą podał, że o występ powalczy 3 golkiperów.
13: Zacznijmy od bramkarzy. Marcin Bułka, Kamil Grabara, Mateusz Kochalski.
12: A to oznacza, że zabraknie ostatnio występujących w reprezentacji Łukasza Skorupskiego i Bartłomieja Drągowskiego. Wśród napastników Lewandowski, Świderski, Żukowski i Benedyczak. Zabrakło Karola Czubaka z Motoru Lubin, który w tym sezonie strzelił już 5 goli. Brak powołania dla niego trener tłumaczył krótko.
13: No uważam, że jednak mimo wszystko te wymagania w reprezentacji są zdecydowanie większe niż w naszej ekstraklasie i miałby problemy.
12: Do kadry wracają za to Tymoteusz Puchacz i Kacper Urbański. Początek zgrupowania w poniedziałek, a pierwszy mecz za tydzień w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. Nowy gatunek dzikiego kota odkryty w Boliwii. drugi. Ten żyje w mglistych lasach na wschodnich stokach Andów. Jest mniejszy od kota domowego i ma plamiste futro. Gatunek potwierdzono dzięki badaniom DNA. To pierwsze takie odkrycie od ponad 100 lat.
6: SK2 News, Konin.
11: Jan Grzelaczyk, zapraszam. Miasto przygotowuje się do budowy centrum przesiadkowego w Koninie.
1: Będzie to zadaszony obiekt. Kierowcy będą mogli odpocząć. Chcemy też obok tego centrum zorganizować duży parking.
11: Mówił prezydent Konina Piotr Korytkowski. Centrum przesiadkowe ma być gotowe w przyszłym roku. Dzisiaj w godzinach od 7 do 18 ulica Brzozowa w Ruminie będzie całkowicie zamknięta dla ruchu. Utrudnienia są związane z trwającą przebudową drogi. Objazd wyznaczono ulicą Pałacową.
0: Mamy 10 na zegarach, tu Radio SK2, 100% polskich hitów wam gramy. W tej godzinie będę dla was miała nówkę sztukę ze świeżego, dziś dosłownie wydanego albumu Pana Mroza. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Stachurski zabiera nas w stronę słońca. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów, a ja zabieram was do tego, co czeka nas na Igrzyskach Olimpijskich za 8 lat, bo tu już klarują się pewne plany. Międzynarodowy Komitet Olimpijski oficjalnie zatwierdził rzekę Fitzroy w Australii jako miejsce rozgrywania zawodów wioślarskich właśnie na tych igrzyskach. Problem tylko polega na tym, że w tej rzece nadal żyją sobie i to w ogóle od bardzo dawna krokodyle. Stąd też ta decyzja wzbudziła całą masę złych emocji, więc wychodzi na to, że sportowcy będą ostrzyć zęby na medale, a krokodyle na sportowców. SK

0: SK2 Konin.
1: Już jest świeżutki, pachnący album Mroza. Wszystko, czego chciałem. A przed nami w Radiu SK2 tytułowy singiel z tej płyty, nagrany wraz z braćmi Kacperczyk.

0: najwyższy przetempo narzuca nam tutaj budka suflera. To piąty bieg w Radiu SK2. No i w kolejną gęstość wchodzi też nasza polska reprezentacja. Jan Urban ogłosił powołania na 4 nadchodzące mecze Ligi Narodów. 25 września na Narodowym gramy z Bośnią i Hercegowiną. Zobaczymy Roberta Lewandowskiego, oczywiście jako kapitana, ale też i 4 nowe twarze. Tymoteusza Puchacza, Adriana Benedyczaka, Wojciecha Mońkę i Wiktora Nowaka. Za to w komentarzach ludzie pytają: panie Urban, a gdzie Mazurek jest? My się pytamy. Dziwne pytanie moim zdaniem, no bo przecież na pewno będzie na meczu z Bośnią i Hercegowiną. Zawsze, nigdy w zasadzie się nie zdarzyło, żeby przed meczem kadry Mazurka nie zagrali. Ja nie wiem, o co ta afera.
1: SK2. Reklama.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy starym rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
15: I po reklamie.

0: Ja Natalię Zastępę bardzo polecam waszej uwadze, bo to przezdolna artystka jest. Nie dość, że zaśpiewa, to jeszcze zagra na wiolonczeli i pianinie, a później jeszcze skomponuje piosenkę i napisze do niej słowa. No, kobieta wielu talentów. Co zresztą słychać. Wracam do siebie, gramy wam w Radiu SK2. A skoro tak, to o 11 z newsami wróci do nas Paulina Chorbatowska.
1: Reklama.
2: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę.

0: tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
4: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
3: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
4: Garnitury w dużych rozmiarach.
3: Salony Cybina zapraszają poniedziałek, sobota, 10:20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: I po reklamie.
9: Mogło być lepiej, ale już nie narzekajmy, jest dobrze. Tak opisałbym dzisiejszą pogodę. No bo maksymalnie na termometrach zobaczymy 20 kresek. Pochmurny dzień, ale około godziny 16 powinno wyjść słońce. Do tego lekki wiaterek z momentami silniejszymi porywami. Ciśnienie w normie, no i dobra jakość powietrza. To i wasze samopoczucie powinno być dobre.
10: Jest 11:00, Paulina Horwatowska, to są newsy Eski 2. Zmiana na stanowisku wicemarszałka Sejmu. Marcin Horała z Rozwoju Plus został nowym wicemarszałkiem. W głosowaniu pokonał Marcina Ociepę z PiS. Horała otrzymał poparcie koalicji rządzącej. PiS nadal nie ma swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu. Przed głosowaniem Mariusz Błaszczak przekonywał, że wybór jest tylko jeden.
11: Polityk, który reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, a więc realną, rzeczywistą opozycję, czy też przedstawiciel opozycji koncesjonowanej.
12: Nie jest to opozycja koncesjonowana i bardzo proszę, żeby takich etykietek innym klubom parlamentarnym nie rozdzielać.
13: Ciekawe doświadczenie usłyszeć pana posła Błaszczaka, który domaga się w Sejmie praw dla opozycji. Panie Błaszczak, proszę spojrzeć w oczy pana premiera Kosiniaka-Kamysza, siedzi koło pana i niech pan powie, przypomni sobie, jak traktowaliście opozycję, jak traktowaliście PSL. To jest wybór między dżumą a cholerą. Ta cholera jest na wczesnym stadium. Da się tę chorobę okiełznać.
10: Odpowiadali Łukasz Schreiber z Rozwoju Plus i Sławomir Nitras z KO. Chorała dostał 254 głosy, Ociepa 167. Znamy wyniki prawyborów na prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała i Aleksandra Owca, ta dwójka kandydatów weszłaby do drugiej tury, gdyby o losach miasta decydowali młodzi.
14: Łukasz Gibała zdobył ponad 27% głosów, a Aleksandra Owca ponad 19%.
10: Informuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. Wybory prezydenta Krakowa już za nieco ponad tydzień, w niedzielę 27 września. W ten weekend wielkie sprzątanie. Tegoroczne sprzątanie świata odbywa się pod hasłem SOS dla wody, niech będzie wolna od śmieci. Dużo dzieje się z tej okazji m.in. w Toruniu. Od rana młodzi ludzie sprzątają okolice swoich szkół. W akcji razem z uczniami podstawówki numer 24 jest nasza reporterka Maria Nowak.
15: To jak to wygląda z tymi workami, z tymi koszami?
16: Do niebieskich się wkłada papier, do zielonych szkło, do brązowych i czarnych zmieszane, a do żółtych metale i plastiki.
17: To może ile tam jest rzeczy.
15: To tutaj ma tyle butelek.
17: Dużo jest.
15: I tylko w tym jednym miejscu?
17: Tam było właśnie dużo w krzakach.
16: Ubrania się da znaleźć, jakieś gazety.
10: W Toruniu do akcji przyłączyło się 39 placówek. Uczestnicy przypominają, że śmieci pozostawione na lądzie mogą trafić do rzek i mórz.
18: SK2 News, Konin.
9: Jan Grzelaczyk. Dwa konińskie przedszkola, Bajka i Pod Tęczą zostaną zlikwidowane. Taką decyzję podjęli podczas ostatniej sesji radni. To ze względu na zbyt małą liczbę dzieci. Likwidacja nastąpi poprzez stopniowe ich wygaszanie. Uczęszczające do przedszkoli dzieci będą mogły ukończyć tam naukę. Aż 15 jednostek ochotniczych straży pożarnych z Wielkopolski otrzymało dofinansowanie w ramach programu Bezpieczny Strażak. Zostanie zakupiony nowy sprzęt, który da więcej możliwości podczas akcji.
10: 3 minuty po 11. Tu Radio SK2. Przed nami godzina wypełniona polską muzyką. Będzie nowość od Sanach i ruszymy też w podróż muzycznym wehikułem czasu. Sprawdzimy też, czy tak łatwo pomylić wilka z kojotem. Jak się okazuje, chyba tak, chyba prosta sprawa. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: błękitnego nieba nie da się pomylić z niczym innym, absolutnie. To zespół Manam w Radiu SK2, choć jeśli chodzi o faunę, no to o pomyłkę, jak się okazuje, bardzo łatwo. W Sejmie odbyła się debata poświęcona wilkom, ale doszło do wpadki, bo na slajdzie, który wyświetlił się w sali, zamiast rzeczonego wilka pojawił się kojot. Ten błąd wytknęli posłom naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, tłumacząc przy tym, że w ogóle w Polsce kojoty nie występują. No już chyba bardziej prawdopodobne, że w stolicy zobaczymy szakala.
1: Mr. Szakal.
2: Welcome to Warsaw.
3: Chcesz mieć tu teraz Interpol?
2: Świetnie pan mówi po polsku.
4: SK2.

Przed nami reprezentant sceny synth-popowej, choć niektórzy widzą w nim zalążek klasycznego polskiego, no właśnie, disco polo. Zespół Papa Dance nagrał ten utwór na przełomie lat 1985 i 86, prezentując go na festiwalu w Opolu. Nawet nie spodziewali się żadnych nagród, bo ten rodzaj muzyki rzadko zdobywał uznanie opolskiej widowni. A jednak Najstory zajął trzecie miejsce w plebiscycie publiczności.

0: nowość otwierająca zupełnie nowy rozdział w karierze Sanach. To Cichosza w Radiu SK2. W pełnej ciszy za to i będąc totalnie anonimowym, pewien darczyńca w Japonii zadziwił cały kraj. Porzucił 35 kg czystego złota do siedziby władz prefektury Hyogo, która mierzy się z bankructwem i miała już ogłaszać upadłość. Złoto jest warte ponad 5,5 miliona dolarów, słuchajcie. Władze oficjalnie za ten wór podziękowały, ale jak wiemy, Japończycy lubią, jak wszystko jest i precyzyjne, i jasne, i wszystko jest opisane. Wyobrażacie sobie męczarnię urzędnika, który wpisując do rejestru źródło pochodzenia majątku miał wpisać znaleziono na wycieraczce? Brzuch to go chyba przez tydzień bolał.
1: SK2. Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
14: O.
13: A nawet kolacji na obiad.
14: Hmm.
13: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień. I po reklamie.

0: Proszę bardzo. Niby piosenka nagrana w małym podwarszawskim studiu, a zna i pamięta ją cała Polska w roku 1997, bo powstała z czystego ludzkiego poczucia solidarności. Hej i Edyta Bartosiewicz, moja i twoja nadzieja, takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się południe, przed nami newsy.
1: Reklama. Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
7: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
10: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
9: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
10: Garnitury w dużych rozmiarach.
9: Salony Cybina zapraszają poniedziałek, sobota, 10:20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
13: I po reklamie.
14: Jesteśmy już na półmetku tego piątku. Sprawdźmy, co jeszcze nas czeka, jeżeli chodzi o pogodę. Będzie pochmurno do godziny 15 i około godziny 16 na chwilę pojawi się słońce. Dzisiaj nie powinno już padać. Na termometrach maksymalnie 20 kresek i do tego lekki wietrzyk, więc jest całkiem przyjemnie. Ciśnienie jest w normie, no i dobra jakość powietrza. To i wasze samopoczucie powinno być dobre.
15: Jest 12. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej, czyli obniżyć koszty tankowania. Przy Wiejskiej jest Mateusz Chłystun. Powiedz, co ta decyzja oznacza dla kierowców.
16: Nowym podatkiem według przyjętego właśnie projektu mają zostać objęte firmy produkujące paliwa oraz sprowadzające je do Polski. Stawka wyniesie 60% od tzw. nadzwyczajnych zysków, co ma przełożyć się na około 4 miliardy złotych zysku dla budżetu. To ma z kolei przełożyć się na możliwość wprowadzania kolejnych programów ograniczających wzrost cen paliw. Dla kierowców oznacza to więc przede wszystkim szansę na tańsze tankowanie. To jednak nie gwarancja niższych cen, które zaczną obowiązywać od razu. Stawki na stacjach wciąż zależeć będą przede wszystkim od cen ropy na światowych rynkach. Te nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od listopada.
15: Pod warunkiem, że ustawę podpisze prezydent. Wcześniej takie przepisy Karol Nawrocki wysłał. wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Poseł Wojciech Król jest już w Prokuraturze Europejskiej w Katowicach. Śledczy zamierzają go przesłuchać i przedstawić zarzuty dotyczące przestępstw korupcyjnych. Przypomnę, Sejm uchylił immunitet Króla wczoraj, a śledztwo dotyczy podejrzenia o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Krakowskie boiska tętnią sportem. Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego turnieju z Orlika na stadion. Młodzi zawodnicy walczą teraz w eliminacjach o przepustkę do wielkiego finału w Gdańsku. Tam zagrają o Mistrzostwo Polski oraz zagraniczne zgrupowanie szkoleniowe. A co motywuje młodych zawodników?
13: Gra w piłkę jest bardzo fajna. No i fajnie by było, jakbyśmy awansowali.
17: Przede wszystkim pasja do tego, bo po prostu od dzieciństwa uwielbiam ten sport.
18: Pierwsze miejsce jest pewne, prawda? Natomiast generalnie każdy dostaje medal, czyli w zasadzie chodzi o to, żeby się poruszać, żeby każdy tutaj przyjechał, sprawdził się w tej rywalizacji.
15: Dodawał Michał Tkaczyk z Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Eliminacje regionalne potrwają do 30 września, wielki finał w listopadzie.
19: SK2 News, Konin.
20: Jan Grzlaczyk. Nowy sezon z nowym trenerem. Koniński klub futsalu szykuje się do rozgrywek, a trenerem został Patryk Hoły. W tym sezonie zawodnicy w ramach drugiej ligi rozegrają 14 meczy. O kalendarzu rozgrywek w Koninie będziemy Was informować. Wesprzesz Konińskie Hospicjum, parkując przed centrum handlowym Ferio. Już 23 września w godzinach od 9 do 21 w ramach akcji Parkujesz Pomagasz. Im więcej kierowców pojawi się na parkingu Ferio, tym większa kwota zostanie przekazana na rzecz hospicjum.
21: Kuba, Kuba!
22: Co tam?
21: Czy szef patrzył dzisiaj w twoją stronę?
22: Tak, bo się minęliśmy się na klatce, więc jak ja tutaj biegłem do studia, to tak spojrzeliśmy na siebie i... Ale szczęśliwie się śpieszyłem na serwis.
21: Śpieszyłeś się, on wiedział, że ty się spieszyłeś w stronę weekendu.
19: 10 najlepszych polskich hitów.
23: Jeden po drugim.
21: Przez najbliższe 3 godziny do tego weekendu będę dla Was grał w SC2 100% polskiej muzyki, 100% hitów i postaram się, żeby na tym dzisiaj przynajmniej na razie procenty się nie skończyły. Kowalski, witajcie w SC2.

0: To nie jest kit, to jest hit. Kombi i sen się spełnia. Teraz człowiek w SC2, który lubi wciskać kit.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Czy ja do pani Agnieszki z wylotu z nami 14 do Turcji się dodzwoniłam?
3: Tak.
2: Kłaniam się, Barbara z Szybkowara, proszę pani. Ja telefonuję, ponieważ mamy tutaj wytyczne hotelowe, które też muszę państwu przekazać. Pani będzie korzystała z basenowego hotelu?
3: Tak.
2: Kwestia jest taka, że oni mają problem z wodą, ponieważ za duża ilość wody jest wynoszona w strojach kąpielowych oraz innych urządzeniach, z których się chodzi na basen. Będzie wiadro, proszę pani, do dyspozycji. Proszę z tym wiadrem chodzić na basen, ponieważ takie są wytyczne hotelowe.
3: No dobrze, to może mi pani powiedzieć jeszcze raz, co ja mam robić?
2: Już mówię. Hotel będzie dawał państwu wiadro i z tym wiadrem proszę się udać, proszę pani, na basen. I w momencie, kiedy pani już wyjdzie z basenu, trzeba będzie do wiadra odstawić strój kąpielowy oraz wszystko to, co jest nawilżone, proszę pani, przez basen. Ponieważ oni to wykręcą i wleją z powrotem wody do basenu.
3: Śmieszne to mało powiedziane, co pani mówi, ale rozumiem, że pani dostała.
2: No to już pani mówię, proszę pani. Im wyszło, że oni co tydzień muszą dopuszczać wody do basenu, czyli dolewać.
3: Dobrze, ja to wszystko rozumiem. Jeżeli hotel zapewni wiadro, do którego mam zlewać tą wodę, to dla niej nie ma problemu.
2: No, nie zrozumiała mnie pani nadal. Hotel daje, proszę pani, wiadro, ale pani nie zlewa żadnej wody. Pani daje tylko strój kąpielowy w tym wiadrze, bo obsługa sama wykręci. Słucham?
3: Nie, nic. Dobrze, wie pani co? Dobrze, ja...
2: Bo wie pani, jeśli ma pani jakieś obawy, to jest ten czas, żeby pani to powiedziała.
3: W ogóle, no, to co pani mówi, to jest jakby, po pierwsze, trochę tak nie do przyjęcia, więc...
2: A dlaczego?
3: Dobrze, wie pani... No, proszę panią, no, ktoś obcy ma mi dotykać moich rzeczy, wyciskać to w sumie do tego basenu.
2: Nie, ja nie wiem, kto to tam pani mnie nadal nie zrozumiała, już pani mówię. Pani, proszę pani, bierze kąpiel, załóżmy. Po kąpieli pani chce wrócić do pokoju, to obsługa poprosi panią, żeby pani zdała wiadro ze strojem kąpielowym, oni wykręcą to do wiadra i wleją wtedy do wody.
3: No właśnie, no to właśnie, no. Dobra, wie pani co, najwyżej po prostu nie będę się kąpała w hotelowym basenie i tyle, no.
2: Ale zasady pani zna, tak?
3: Tak.
2: Dobrze, wiadro pani dostarczy Anna.
4: Moja najukochańsza koleżanko, zostałaś skręcona.
3: Powstrzymywałam się, żeby nie powiedzieć paru słów za dużo, o tak.
1: Nosel skręca.
0: Ale Nosel dzisiaj namieszał. Ale przyjemnie. Jeżeli chcielibyście również taki żarcik komuś zrobić, wskakujcie na sk2.pl. Nosel czeka na wasze zgłoszenia.

0: Demonowe sce 2 to jeszcze taka krótka historia z Iławy. Wąż Boa przypełzł tutaj, czytam, do skarbówki. No, pewnie chciał powiedzieć, że więcej pieniędzy z niego już nie wyduszał.
1: Reklama.
2: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na Ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
14: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Łączny limit w okresie promocji. 10 sztuk na konto.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Samech w SC2 i kawałek Miłość jest ślepa. Choć ja myślę, że tak naprawdę zakochani patrzą przez różowe okulary. Ale nawet przez nie ceny na stacjach nie będą niższe. Ale za to jakie? O tym w newsach Eski 2 o 13.
1: Reklama.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Złoty 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
16: Bo teraz w Auchanu przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września.

0: Show. Co zaplanuje, to kupuje. I po reklamie.
1: A teraz czas na najświeższe informacje pogodowe. Na razie 19 stopni, dzisiaj maksymalnie 20 kresek na termometrach. Pochmurnie, no ale około godziny 16 na chwilę powinno pojawić się słońce. Nie powinno za to dzisiaj padać. Też towarzyszy nam lekki wietrzyk z momentami silniejszymi porywami. I tak jest dość przyjemnie, korzystajcie z pogody.
2: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Mateusz Morawiecki wygrał z Jarosławem Kaczyńskim starcie o fotel dla swojego polityka. Marcin Horała, zgłoszony przez klub byłego premiera Rozwój Plus, został wybrany na wicemarszałka Sejmu. Głosowanie przegrał drugi kandydat, Marcin Ociepa z PiSu. Horała deklaruje chęć współpracy z dawnymi partyjnymi kolegami i zapewnia, że nie bierze sobie do serca uszczypliwości ze strony PiSu.
3: Ja jako wicemarszałek będę służyć, na ile to stanowisko pozwala i w ramach oczywiście uprawnień wszystkim posłom, a w wymiarze politycznym całej opozycji, bo jestem politykiem opozycji.
2: A kandydaturę Horały poparli posłowie rządzącej koalicji. Jest już w Kijowie premier Donald Tusk, przywitany przez Wołodymyra Zełenskiego. Ukrainę i nas wszystkich czekają ciężkie i trudne miesiące, więc warto pokazać w takiej chwili solidarność, podkreślił szef polskiego rządu. Dodał, że przyjechał tu, by pokazać, że Ukraina nie jest sama. W planach nie tylko spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim, o czym donosi nasz korespondent Ołech Miłecki.
4: Premier Polski przeprowadzi szereg spotkań, w tym z premierem Słowacji Robertem Fico. O tym poinformował sam Donald Tusk, dodając, że Polska będzie nadal zabiegać o wzmocnieniu sankcyjnej presji na Rosję. Szef rządu także podkreśla, że Polska musi szykować się do różnych scenariuszy, ponieważ zagrożenie prowokacji ze strony Rosji jest realne. Nieoficjalnie, według moich informacji, premier weźmie udział w szczycie inicjatywy karpackiej zorganizowanej przez ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, więc nie będzie to wizyta do stolicy Ukrainy. Kijów, Ołech Białecki.
2: Teraz ważne informacje z ostatniej chwili. Ogromny pożar w Kujawsko-Pomorskiem. Ogniem zajęły się butle z gazem w zakładowej suszarni w miejscowości Osięciny. Na miejscu pracuje 12 zastępów straży.
5: Na tę chwilę trzy zbiorniki pozostały całe. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby.
2: Mówi Patryk Wojciechowski z Radziejowskiej Straży Pożarnej. Kierowcy, uwaga, droga krajowa 62 przez najbliższe godziny będzie zablokowana.
0: SK2 News, Konin.
1: Jan Grzylaczyk. 100 lat służby to niezwykły jubileusz, którym mogą pochwalić się strażacy ochotnicy z jednostki w Kraśnicy.
6: Ta jednostka przetrwała czasy okupacji, czyli całą wojnę, nie została zawieszona, później czasy PRL.
1: Mówił Gustaw Kazimierski, prezes OSP Kraśnica. Obecnie w jednostce służy 70 druhów. Narodowy Dzień Sportu w Koninie już w ten weekend. Za darmo będzie można wziąć udział w zajęciach jiu-jitsu, samoobrony dla kobiet czy pilatesu. Szczegóły na stronie miasta.
7: Dwie, trzy minuty po 13:00 oficjalnie jesteśmy jeszcze w pracy.
8: Zgadza się.
7: Ale mentalnie.
8: Potwierdzam.
7: Mentalnie siedzimy już przy zimnym.
8: Piątek w kalendarzu, no to jasne, że tak.
7: Siedzimy przy zimnym. Kaloryferze.
8: A, no bo jeszcze nie grzeje.
0: 10 najlepszych polskich hitów.
9: Jeden po drugim.
7: Grzejemy tylko polskie hity. Sylwia Grzeszczak, Igor Herbut, a Kleo na Dzień Dobry Kowalski. Witajcie! Nie szukaj

Nawet nie chciałbym sprawdzać, jaką ona ma siłę, bo potem mógłbym nie wstać. Warius Manx, zanim zrozumiesz w SC2, nie potrafię tego zrozumieć, że dzisiaj aż tyle nietypowych świąt mamy w kalendarzu 18 września. Obrodziło i to nieźle. Międzynarodowy Dzień Geologa, czyli tych, którzy lubią grzebać w ziemi, życzymy wszystkiego najlepszego. Światowy Dzień Monitoringu Wody jest również. To takie święto wędkarzy, bo oni cały czas są wpatrzeni w wodę. Międzynarodowy Dzień Równej Płacy, to tego raczej z szefem się nie obchodzi. Dzień pierwszej miłości, o, pamiętam. No, ale rdzą się pokryła. Światowy Dzień Kierownika też jest. O, to też święto każdego. Dzień Kierownika. A kto nie został nazwany kierownikiem? Chociaż tak raz na parkingu. Panie kierowniku, może popilnować autko? No, a propos auta, jeszcze dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej. I to jest super święto międzynarodowe. Brama garażowa. A jak przechodzisz przez nią, to zupełnie inny świat. Płynący mlekiem, miodem też. SK2. To taka brama do raju.

0: Szymon Wydra, Carpe Diem. Wesce dwa, życie jak poemat, który cały czas pędzi, ale teraz będzie pędziło do tyłu na wstecznym.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: W którym mamy 1978 rok i sobie siedzi w ławce szkolnej Beata Kozidrak, patrzy przez okno i tęskni, tak jak teraz dzieciaki patrzą przez okno w szkole. Tęsknią za wakacjami i ona też to przeżywała, tylko że zamiast słuchać tego, co mówiła pani profesor na języku polskim akurat, to ona złapała za ołówek, kartkę i pisała tekst. Tekst piosenki, która później stała się wielkim hitem w Opolu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Ale to także hit każdego ogniska, każdego biwaku i innego wypadu. No kto nie wyjmował gitary przy tym? A jeżeli ktoś nie dośpiewał słów, to one sobie same gdzieś tam doleciały. Piechotą do lata. Bajm Wesce 2.

0: Na szczęście to będzie wyglądało tak, jeżeli Marisa wyląduje na pierwszym miejscu z tym numerem. To jest od niej nowość. Śpiewa, że na wszystko przyjdzie czas, no i przyszedł najwyższy czas na to, by zagłosować na nią i jej numer. O tym, że lato mija, ale i tak będzie pięknie. SK2.pl. Dzisiaj jeszcze... Macie ile? 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 4,5 godziny, a potem Łukasz Zduńczyk będzie dla was grał gorącą polską dwudziestkę o 18.00 Westyba. SK2. Dobrze policzyłem. A happy set za chwilę, zanim pójdę na rockowo-punkowo.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobry. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
13: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
14: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Uwaga, łowcy naklejek gangu zaradniaków. W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
17: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
18: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
19: O.
18: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
20: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
21: Dobra, zdradź sekret.
22: Jaki sekret?
21: No, ten twój patent na zakupy.
22: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
21: Tylko w Modivo?
22: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
21: I co z tym cashbackiem?
22: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
21: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
23: To będzie ostatnia reklama.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
15: I po reklamie. 100% polskich hitów.

0: Niewiele ci mogę dać. To muzyczne cudeńko od Perfektu w SC2, a za chwilę 14 i najważniejsze newsy, a w nich między innymi trawa, której nie wolno palić, oraz strażacy w akcji. Ale to będą ćwiczenia.
1: Reklama.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
8: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
9: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
10: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
9: To będzie dla mnie zaszczyt.
11: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
13: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
18: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
21: Lidl, to się opłaca.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
24: I po reklamie.
0: Za chwilkę godzina 14. Czas sprawdzić, co takiego dzieje się na konińskich drogach. Postojcie przede wszystkim na drodze krajowej numer 25, zarówno jadące w stronę Ronda Miast Partnerskich, jak i z Gosławic na południe. Również korkuje się ulicę Kardynała Stefana Wyszyńskiego, no i Aleje 1 Maja. Na termometrach mamy 19 stopni, pochmurnie i wieczorem w regionie mogą wystąpić opady deszczu.
1: Jest 14. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Posłowie zdecydowali, prezydent ma własne pomysły, a kierowcy pytają, kiedy taniej zatankowanie. Sejm ponownie uchwalił podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej. Nie wiadomo, co z ustawą zrobi jednak prezydent. Sam składa własny projekt w tej sprawie.
3: Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy. Jeśli prezydent ją zawetuje albo skieruje do Trybunału, nie będzie możliwości obniżenia cen paliw. To jest odpowiedzialność prezydenta przed Polakami.
1: Mówi Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej. Prezydencki projekt wprowadza nowe ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych. Zdaniem Norberta Kaczmarczyka z PiSu to lepsza propozycja.
5: Propozycja prezydenta nie powinna być mrożona. Powinna być w konsensusie budowana zgoda, jeżeli chodzi o wsparcie polskich obywateli.
1: A dodajmy, jak przewidują analitycy ePetrol.pl, w przyszłym tygodniu benzyna przebije 8 zł za litr, diesel 9 zł za litr. Wprowadzili na rynek ponad 3 tony marihuany o czarnorynkowej wartości 80 milionów złotych. Od 2 do ponad 8 lat więzienia. Ponad 30 osób usłyszało w poznańskim sądzie wyrok w sprawie produkcji, przemytu i handlu narkotykami.
24: Uważam, że wyrok nie jest surowy, tylko wyrok jest sprawiedliwy. Przecież jakie są skutki społeczne tej plagi? Oskarżeni akurat zajmowali się głównie marihuaną. Od tego się zwykle zaczyna.
1: Komentował prokurator Jacek Szymanowski. Część ze skazanych jest związana ze środowiskiem pseudokibiców Lecha Poznań. Wielkie ćwiczenia ponad 200 strażaków w regionie łomżyńskim. W scenariuszu akcja gaszenia przeszło 20 hektarów płonącego lasu.
25: Na odbiorze do 11.
26: Posłuchaj siły i środki niewystarczające na miejscu pożar wielkopowierzchniowy lasu. Zadysponuj drugi odcinek bojowy na miejsce działań. Jak mnie zrozumiałeś, odbiór. Przygotowujemy się do realnych zdarzeń. Po to usprawniamy swoje działania podczas takich ćwiczeń. Im więcej tego potu, którego wylejemy na ćwiczeniach, tym mniej podczas działań.
1: Zaznacza Paweł Kopczewski, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej. W kilkugodzinnych ćwiczeniach Leśny Front strażacy wykorzystują również drony i systemy do poszukiwań.
27: SK2 News, Konin.
0: Jan Grzylaczyk. Tu między Kruszwicą a Kaliszem to najnowszy spektakl Konińskiego Teatru Tańca z konińskim słupem milowym.
28: Istota tego słupa, jego obecność sugeruje nam takie przemyślenia, co my tu po sobie zostawimy.
0: Mówiła Katarzyna Łapaj-Strzykowska z Konińskiego Teatru Tańca i dodała, że w planach jest przedstawienie plenerowe. Kopalnia soli w Kłodawie zawiesza projekt składowania odpadów niebezpiecznych. Zlecono wykonanie badań przez niezależnych naukowców. Ekspertyza może być wydana za kilka miesięcy.
29: Także tego. 2,5 minuty po 14 kończymy pierwszą zmianę. Powoli również kończymy tydzień i zaczynamy wolne. Od czego zaczynamy? Od zakupów pewnie. Na weekendowy chill. Wrzucimy sobie czerwone korale, sprawdzimy, jak Rudy przygotowuje się do weselicha. No i co jeszcze będzie się działo, to tylko anioł wie.
30: Bez reklam. Jeden po drugim. Teraz gra.

0: Mrozu, Sand and Grace, nic do stracenia, w SC2 nie mamy. Słuchałem nowej płyty Mroza, która ukazała się o północy. Wszystko, czego chcę. Gitary, funk, soul, inspiracje latami 70. To słychać na nowym krążku Mroza i krążek ten składa się praktycznie z samych singli radiowych. Jest na nim 10 utworów, specjalnie sprawdziłem i co ciekawe, wszystkie razem wzięte, czyli aby przesłuchać płytę od deski do deski, od A do Z, wystarczą tylko 33 minuty.
1: SK2.
0: Patrzcie, jak malutko. Ale taka jest cecha Mroza. Wszystko kurczy.

0: Jest moc w tym hicie ONA i Koła Czasu. Udana akcja policji, czytam. Policja znalazła dwa skutery wodne skradzione na Mazowszu. Skutery wodne znaleziono w lesie. A to jest ciekawe. Złodzieje chcieli pewnie schować je w dziupli.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy Frosta kupiłeś?
4: Proszę, się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
11: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
13: Tory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
14: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: 5, 9, 31.
4: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
7: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
6: I w ekstra cenie, to rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
8: Regulamin na circlek.pl.
9: I po reklamie.

0: Ania Dąbrowska, Westy 2 i w głowie. Czy wiesz, kto dzisiaj ma imieniny?
1: No nie, nie mam pojęcia, może ja.
0: Nie, właśnie, Stanisław i Irena. A ty kiedy masz?
1: 3 maja.
0: O!
1: Więc jeszcze muszę poczekać trochę, niestety.
0: To już było. A cukierków nie przyniosłaś?
1: Przyniosłam, nie, Kamil. Kłamca wstrętny.
0: Jarząbek pewnie wszystkie zjadł.
1: Tak było, potwierdzam.
0: Antonina von Dessert będzie z wami od godziny 15. Bawcie się z nią dobrze i zyską dwa przy najlepszych polskich hitach. Będzie weekendowy power. Tak.
1: Tak.
0: Tak.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Call spełni warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
16: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99.

0: ceny. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Godzina 15, godziny szczytu, to i w regionie na drogach jest intensywniej. Postoicie przede wszystkim na drodze krajowej numer 25. Zarówno jadący w stronę Ronda Miast Partnerskich, jak i w okolicach Gosławic. Również korki pojawiają się na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. No i trzeba uzbroić się w cierpliwość jadący z Konina w stronę Kazimierza Biskupiego. Pamiętajcie, by jechać ostrożnie.
12: Jest 15, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Rozmawiali blisko 3 godziny. Zakończyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Kukułą. Rozmowa dotyczyła bieżącej sytuacji bezpieczeństwa i współdziałania najważniejszych instytucji państwa. Spotkanie odbyło się przed wylotem Karola Nawrockiego do USA. Przed Pałacem Prezydenckim jest Mateusz Gołębiewski. Powiedz, dlaczego prezydent zdecydował się na takie spotkanie właśnie teraz.
13: Przede wszystkim ze względu na serię zdarzeń związanych z rosyjskimi atakami na Ukrainę coraz bliżej polskiej granicy. W ostatnich dniach mieliśmy m.in. uderzenia odrzutowych dronów w bezpośredniej bliskości Polski. Dziś Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Sejmie, że nie są to już pojedyncze zdarzenia, ale element rosyjskiej strategii. Prezydent przed rozmową zapoznał się również z informacjami przekazanymi polskim władzom przez szefa CIA. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma przygotować rekomendacje dotyczące dalszych działań systemowych.
12: A do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Śledczym nic nie chciał powiedzieć. Węgierski sąd przedłużył do 18 grudnia tymczasowy areszt polskiego kierowcy autokaru, który w sierpniu uległ katastrofie na autostradzie M3. Do Polski nadal spływają kolejne materiały ze śledztwa.
14: Dostarczony został również protokół przesłuchania. Kierowca odmówił złożenia wyjaśnień w sprawie.
12: Informuje Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Według śledczych kierowca mógł zasnąć za kierownicą, po czym autokar zjechał na skarpę i przewrócił się na bok. W wypadku zginęło 12 osób. Jan Urban odmładza kadrę. Na liście piłkarskiej reprezentacji nowe twarze, jak Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak. Do kadry wracają też Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. To może oznaczać zmiany w systemie gry, co krytykuje Jan Tomaszewski, medalista z mundialu w 1974 roku.
15: Jeśli są lewe obrońcy czy prawi obrońcy, no to po co są? No jeśli będziemy grać trójką i wahadłowym. Musimy grać jednym systemem.
12: Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów za tydzień w piątek.
10: SK2 News, Konin.
11: Jan Grzylaczyk, dzień dobry. Senior w roli głównej to nazwa programu, w którym koniński sanepid otacza opieką najstarszych. Pracownicy sanepidu spotykają się z nimi i przekazują informacje o prawidłowym odżywianiu, profilaktyce czy walce z dezinformacją. Z programu może skorzystać każdy, kto skończył 60 lat. Energomedyk Konin U18 z awansem do finału o Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim. Po zaciętym meczu piłkarki z Konina pokonały 1-0 Jarotę Jarocin, a do walki o Puchar Koninianki staną z Polonią Środa Wielkopolska.
16: Kilka chwil po 15:00, to widzę, jesteś dzisiaj w bardzo dobrym humorze.
12: Z kamienną twarzą i cały na czarno, tak?
16: Ale nie, no, nie masz kamiennej twarzy, jest uśmiech na tej twarzy, więc nie oszukuj. Czerń to też piękny kolor, także bardzo mnie to cieszy, ale za godzinę wrócisz. Nie, w tym dobrym humorze już nie pójdziesz na dwór i korzystać z pogody.
12: Nawet za pół godziny wrócisz.
16: No to bardzo dobrze. Antonina Van Dessel, witam, a wiadomości za pół godziny, także bądźcie z nami, bo muzyka, wiadomości to wszystko u nas. Co najlepsze.
17: 100% polskich hitów.
16: I na początek Sanach, najlepszy dzień w moim życiu. No jest to dobry dzień, no bo piątek, weekendu, początek.

0: Lady Punk, siódme niebo nienawiści w Radiu SK2. W internecie mamy nowy trend, o którym przeczytałam i na początku trochę go nie mogłam zrozumieć, bo ktoś mówi, że zapomniałem słuchawek i jakby to poszło i ja nie wiedziałam totalnie, o co chodzi, ale doczytałam, dowiedziałam się i już wam mówię. W tym trendzie chodzi o to, że rzeczywiście jedna osoba mówi, zapomniałam słuchawek, no a druga odpowiada, że nie ma sprawy i zaczyna po prostu śpiewać. No i tak internet odkrył, że no, można zrobić trend po prostu ze wszystkiego. No i w ten trend wkręciły się m.in. Jan Kleosia, Maryla Rodowicz czy Julia Wieniawa. No ale pomyślałam sobie, że jak zaczynają śpiewać tak a cappella, to będzie można zobaczyć, kto tak naprawdę potrafi dobrze śpiewać.
1: SK2.
0: A już teraz napijemy się pysznego napoju, jakim jest bubble tea.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: A już teraz u nas skrót informacji dnia i Jakub Konieczkowicz.
1: Śledczy weszli do Ministerstwa Sportu i Turystyki, potwierdza prokuratura okręgowa w Warszawie. Przeprowadzono czynności procesowe w celu zabezpieczenia dodatkowych dowodów, czytamy w komunikacie prokuratury. A to w związku ze śledztwem w sprawie raportu Polaków portret własny. Przypomnę, wczoraj prokuratura wkroczyła na teren nieruchomości Barbary Mróz-Gorgoń, byłej pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska. W przyszłym tygodniu cena benzyny przebije barierę 8 zł za litr, diesel będzie powyżej 9 zł. Wskazują analitycy epetrol.pl. Jak twierdzą, dotychczasowa skala podwyżek na stacjach nie oddaje jeszcze w pełni zakresu zmian na hurtowym rynku paliw. System ma być gotowy na znacznie większe zainteresowanie. Organizatorzy podkarpackiego czeku turystycznego przygotowują się do drugiej tury programu. Ta ruszy 6 października. Czek to 300 zł na wypoczynek na Podkarpaciu obejmujący minimum dwa noclegi. Dodajmy, podczas pierwszego naboru 6630 czeków rozeszło się w zaledwie godzinach.

0: Łukasz Zagrobelny, życie na czekanie. Niektórzy czekają, bo za chwilkę wychodzą z pracy i rozpoczynają weekend, ale też będą myśleć o kolacji, więc przychodzę do Was z najnowszymi newsami kolacyjnymi, bo zawsze jedzenie z puszki jest mocno hejtowane, że jest niedobre, że niezdrowe, a słuchajcie, okazuje się, że ryba z puszki wcale nie musi być opcją awaryjną na kanapkę, tylko może być normalnym, dobrym posiłkiem. Dietetycy szczególnie polecają sardynki, łososia, tuńczyka, no bo mają bardzo dużo składników, które no lubi nasz mózg, więc między innymi są tam kwasy omega-3, które dobrze wpływają na nas, czyli wychodzi na to, że następnym razem, kiedy otwieracie puszkę, no to możecie sobie powiedzieć, że to nie jest szybki obiad czy kolacja, to jest inwestycja w mózg i w zdrowie. No nie dziękujcie, tylko korzystajcie.
1: SK2. Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Zł 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
5: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Canal Plus.
9: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
15: Dobra, zdradź sekret.
14: Jaki sekret?
15: No, ten twój patent na zakupy.
14: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
15: Tylko w Modivo?
14: Nie, też w eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
15: I co z tym cashbackiem?
14: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
15: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
16: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na Ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
17: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
18: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
19: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
23: Carrefour w sumie najlepszy jest.
24: I po reklamie.

0: sezon na maliny w pełni, więc na kilka chwil przed godziną 16 no nie mogło polecieć nic innego niż Malinowy Król od Urszuli. Po 16 na start mocne trio Honorata Skarbek, Edyta Bartosiewicz i Dawid Podsiadło. Nie żeby zagrali razem, ale wiecie, tak pomyślałam sobie, że gdyby taki numer, co to by było, wszystko jest możliwe. Także koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się po 16.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
4: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.

0: szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.
5: Godzina 16 to dalej godziny szczytu, więc w Koninie pojawiają się korki. Postojcie przede wszystkim na rondzie miast partnerskich i w okolicach trasy warszawskiej. Ruch jest wolniejszy również na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, no i na ulicy Ignacego Paderewskiego i ulicy Wyzwolenia. Spójrzmy jeszcze na pogodę. Na termometrach 20 stopni i dość pochmurnie. Niestety w regionie pod wieczór mogą pojawić się opady deszczu.
6: Jest 16, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. To była bardzo konstruktywna rozmowa. Tak szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podsumowuje spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Rozmowa Karola Nawrockiego z ministrem obrony i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego dotyczyła kwestii bezpieczeństwa w kontekście ostatnich działań Rosji. Dużo czasu poświęcono też tematowi utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Konferencji szefa MON w Sejmie słuchał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
7: Tak, jestem. Dzień dobry.
6: Mateuszu, jakie informacje w tej sprawie zdradził wicepremier?
7: Szef MON przekazał, że baza będzie kosztowała nas kilkanaście miliardów złotych, ale jest to inwestycja w polskie bezpieczeństwo. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że docenia dobre relacje Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem, ale powodzenie projektu wymaga współdziałania prezydenta, rządu i parlamentu, czego przykładem było dzisiejsze spotkanie, podkreślał wicepremier.
8: Wierzę, że ten format będzie możliwy do kontynuowania. On moim zdaniem może przynieść dużo pozytywnego, też budowanie wspólnoty jedności w narodzie wokół bezpieczeństwa.
7: W przyszłą środę Władysław Kosiniak-Kamysz ma rozmawiać o stałej obecności wojsk USA w Polsce z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem.
6: Zawieszony poseł Koalicji Obywatelskiej otrzymał zarzuty o charakterze korupcyjnym. Wojciech Król usłyszał je dziś w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Chodzi o śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Według prokuratury polityk miał przyjmować łapówki od przedsiębiorców. Znamy polskiego kandydata do Oscara. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego powalczy o nagrodę w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Decyzję ogłosiła Komisja Oscarowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dodajmy, w marcu odbędzie się już 99. edycja Nagród Akademii Filmowej.
4: SK2 News, Konin.
5: Jan Grzlaczyk. Nowy sezon z nowym trenerem. Koniński klub futsalu szykuje się do rozgrywek, a trenerem został Patryk Choły. W tym sezonie zawodnicy w ramach drugiej ligi rozegrają 14 meczy. O kalendarzu rozgrywek w Koninie będziemy Was informować. Wesprzesz Konińskie Hospicjum, parkując przed centrum handlowym Ferio. Już 23 września w godzinach od 9 do 21 w ramach akcji Parkujesz Pomagasz. Im więcej kierowców pojawi się na parkingu Ferio, tym większa kwota zostanie przekazana na rzecz hospicjum.
9: No to będzie jeszcze lato, czy nie? Bo wiem, że 23 rozpoczyna się ta astronomiczna jesień, ale z tego, co ty mówisz, to...
6: Trochę będzie, trochę nie będzie. Różnie to bywa, no.
9: Czyli jesień, plecień, lato, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata, tak? Coś jakoś tak.
6: Podobno nawet gdzieniegdzie ostatnio pierwiosnki się pojawiły, także widzisz.
9: I to jest
6: anomalię.
9: Piękna informacja. Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania i takich informacji, Kuba, nam właśnie trzeba, w piątek szczególnie.

0: Prawdę ci powiem.
1: Słyszeliście kiedyś o czarcim jaju? Brzmi jak rekwizyt z filmu fantasy, ale możecie na to natrafić podczas zwykłego spaceru w polskim lesie. Chodzi o sromotnika smrodliwego. Ta nazwa to nie przypadek. Dojrzały grzyb cuchnie zepsutym mięsem tak potężnie, że czuć go nawet z kilometra. Co ciekawe, to oficjalnie najszybszy grzyb świata, bo potrafi wystrzelić z ziemi w tempie 5 mm na minutę. Ale najciekawsze jest to, że zanim ten grzyb zacznie śmierdzieć i przypominać, no cóż, jego łacińska nazwa to Phallus impudicus, więc sami sobie dopowiedzcie. Otóż w swojej pierwszej jajowatej fazie jest jadalny. Na zachodzie, na przykład we Francji, robią z niego kiełbasę, a na surowo smakuje podobno jak rzodkiewka. Jest tylko jeden haczyk. Młody sromotnik wygląda identycznie jak młody muchomor sromotnikowy, który odpowiada za 90% śmiertelnych zatruć na świecie. Dlatego jeżeli nie macie doktoratu z grzybologii, to leśne menu radzę jednak ograniczyć do jagód.
0: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.

dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: A już teraz skrót informacji dnia i Jakub Konieczkowicz. Posłuchajmy.
1: Pożar został opanowany, ale strażacy cały czas pracują na miejscu. To na terenie suszarni zboża w Oświęcinach w Kujawsko-Pomorskim. Wybuchło tam 12 zbiorników z gazem.
2: Jeden ze zbiorników przestaliśmy chłodzić, drugi jeszcze co jakiś czas jest sprawdzany pirometrem. Funkcjonariusze policji i straży doprowadzają oględziny.
1: Relacjonuje Patryk Wojciechowski ze Straży Pożarnej z Radziejowa. Dwie osoby zostały poszkodowane, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kielce kończą współpracę partnerską z izraelskim miastem Ramla. Decyzja radnych ma być wyrazem sprzeciwu wobec działań w Strefie Gazy oraz gestem solidarności z Palestyńczykami. Projekt ten trafił pod obrady wraz z listą 1150 podpisów mieszkańców Kielc. Rowerowa fala zalała Szczecinek. Ponad 400 uczestników z podstawówek i szkół średnich ruszyło w 15-kilometrową trasę dookoła jeziora. Nie tylko na przejażdżkę. Z okazji ogólnopolskiej akcji sprzątania świata młodzież po drodze zbiera śmieci. Ten rajd to szczecińska tradycja, trwająca już 14 lat.

0: Maja na językach w Radiu SK2. Wy pewnie stoicie w korkach i macie dużo czasu na różne przemyślenia. No to będziecie mieli jego jeszcze więcej, albo czas, albo jeszcze więcej przemyśleń, dlatego że słuchajcie, dzisiaj jest dzień pierwszej miłości. Czyli święto osoby, o której myśleliśmy, że będziemy z nią do końca życia, no a później życie powiedziało, spokojnie, spokojnie, poznasz jeszcze kilka albo kilkadziesiąt osób. I pierwsza miłość zostaje chyba jednak w pamięci u każdego na zawsze. To są pierwsze motyle w brzuchu, pierwsza randka, pierwsze takie, czy on też mnie lubi? No i oczywiście pierwsze dramaty większe niż nie jeden serial. Ale jeżeli jesteście nadal z pierwszym partnerem, no to wielkie brawa. Niektórzy przez lata szukali miłości, a wy po prostu od razu trafiliście na właściwy numer. I dzisiaj wspominamy, i właśnie jeżeli stoicie w korku, to zachęcam, żeby powspominać te pierwsze motyle w brzuchu i oby tylko wspomnienia nie dostały dzisiaj wieczorem SMS-a. Hej, pamiętasz mnie? SK2.
1: Reklama. Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji, bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smeg z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smeg. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
8: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
7: Hotelwloski.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz? I po reklamie.

0: To była Karolina Stanisławczyk, a na zegarach za moment godzina 17. I gdyby ktoś jeszcze przeoczył, to tylko przypominam, że dzisiaj piąteczek, piątunio, długo wyczekiwany dzień i zaczynamy weekend. A do tego, jak dołożycie jeszcze porcję najlepszych polskich hitów, które gwarantuje Wam SK2, no to popołudnie piątkowe już robi się idealne. Więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwilkę.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
8: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
7: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
8: Garnitury w dużych rozmiarach.
7: Salony Cybina zapraszają poniedziałek, sobota, 10:20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy starym rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
13: I po reklamie.
14: Piątek powoli dobiega końca. Spójrzmy, jaka pogoda czeka nas na weekend. A więc tak, w sobotę przez większość dnia będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 kreski. Do tego lekki wiatr i nie powinno padać. W niedzielę będą opady deszczu, ale dopiero pod wieczór, około godziny 22. Większość dnia pochmurna, a na termometrach maksymalnie 23 stopnie. W niedzielę również trochę powieje.
15: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Donald Tusk z wizytą na Ukrainie spotkał się m.in. z Wołodymirem Zełenskim. Jednym z tematów rozmów była koalicja antybalistyczna, czyli system wspólnego rozwoju i produkcji europejskich systemów obrony przeciwrakietowej. Wchodzi do niej 10 państw. Od dziś Polska dołączyła do tej grupy, poinformował szef rządu.
16: Przyjechałem tutaj głównie po to, żeby pokazać, że Ukraina nie jest sama. Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę, ciężkie, trudne tygodnie i miesiące. I warto pokazać w takiej chwili solidarność.
15: Polski premier bierze także udział w szczycie nowo utworzonej Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. To spotkanie, które jednoczy wszystkie państwa karpackie. Celem ruchu jest m.in. stworzenie kolejnego silnego elementu współpracy, mówił Wołodymir Zełenski.
17: Zawarte
15: zostaną istotne porozumienia oraz przygotowane umowy inwestycyjne i handlowe o wartości miliarda euro. Będą dotyczyć energetyki, logistyki, infrastruktury oraz współpracy międzysektorowej. Mówił prezydent Ukrainy. Wcześniej informowano, że na szczycie Donald Tusk ma także spotkać się z premierem Słowacji. Robert Fico odwołał jednak wizytę. Dentysta miał wykorzystać seksualnie dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w szkole podstawowej w Grębocinie. O szczegółach Marta Łazarska.
1: Mowa o dopuszczeniu się innych czynności seksualnych wobec trzech uczennic, które miały odwiedzić gabinet, który to prowadzony jest na terenie placówki przez firmę zewnętrzną. Postępowanie póki co jest na wstępnym etapie, a jak przekazała mi rzeczniczka toruńskiej prokuratury Izabela Oliver, na ten moment skierowano do sądu wniosek o przesłuchanie małoletnich w obecności biegłego psychologa.
15: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów w tej sprawie. Czeka nas weekend z piłką ligową. Dziś rusza 9. kolejka Ekstraklasy. Widzew o 18:00 zagra u siebie z Wieczystą, a druga drużyna z Krakowa, Wisła, przy Rejmonta ze Śląskiem Wrocław. Pierwszy gwizdek o 20:30.
8: SK2 News, Konin.
13: Jan Grzelaczyk. Dwa konińskie przedszkola, Bajka i Podtęczą zostaną zlikwidowane. Taką decyzję podjęli podczas ostatniej sesji radni. To ze względu na zbyt małą liczbę dzieci. Likwidacja nastąpi poprzez stopniowe ich wygaszanie. Uczęszczające do przedszkoli dzieci będą mogły ukończyć tam naukę. Aż 15 jednostek ochotniczych straży pożarnych z Wielkopolski otrzymało dofinansowanie w ramach programu Bezpieczny Strażak. Zostanie zakupiony nowy sprzęt, który da więcej możliwości podczas akcji.
0: Wiesz, że prawie byśmy się nie zobaczyli?
2: Jak to?
0: No tak, to, że przyszedł tutaj Łukasz Zduńczyk, który ma za godzinę program i mnie chciał wygonić ze studia.
2: Tak się garnie w piątek po południu
0: tak,
2: do pracy?
0: Tak, ja tutaj się zapierałam i mówię, nie, ja nie oddam anteny, ja jeszcze muszę tutaj zostać, chcę zobaczyć Kubę Konieczkowicza i nie dałam się.
2: Chcę tu zostać.
0: Tak właśnie mu zaśpiewałam i zadziałało. Także Antonina Vandessel, jeszcze godzinę się ze mną państwo pomęczycie i z najlepszą polską muzyką. A Łukasz, a niech będzie sobie za godzinę.

Lucky Love i Bóg w Radiu SK2. A teraz mam wiadomość, o którą nikt nie prosił, ale na pewno wszyscy potrzebowali. Słuchajcie, do świąt Bożego Narodzenia zostało mniej niż 100 dni. Tak jest, dobrze słyszycie. Jeszcze tylko chwila i zaczniemy mówić. Nie no, przecież dopiero co były wakacje, a tutaj nagle ktoś odpali kolędy, Last Christmas, no i choinka pojawi się szybciej niż jesienna depresja po pierwszym rachunku za ogrzewanie. No ale spokojnie, bo to jeszcze 100 dni, prawie 100 dni, bo już poniżej tej setki, żeby ponarzekać, że święta są za szybko, ale macie jeszcze czas na porządki, na kupienie tych prezentów, także nie ma wymówek, no bo wam o tym przypomniałam i jest jeszcze troszkę czasu, ale szybko zleciało, co?

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

Patrycja Markowska jeszcze raz. Teraz będzie o filmie, dlatego że lalka podbija Netflixa i okazuje się, że nie tylko my mamy na jej punkcie małą obsesję, bo zagraniczni krytycy już ją ocenili, no i słuchajcie, bardzo dobrze ją ocenili, porównują ją nawet do Bridgertonów, no i chwalą rozmach aktorów, historię, ale oczywiście jakby to nie mogło być, znaleźli też kilka rzeczy do wytknięcia. No bo umówmy się, Polak potrafi, no ale zagraniczny krytyk też musi coś ponarzekać. Ale to jest podobno bardzo dobra produkcja, ja jeszcze nie miałam okazji zobaczyć, ale polecam wam, może to plan też na weekend. Wygląda na to, że Wokulski i Łęcka robią międzynarodową karierę, no i bardzo dobrze, dobre, bo polskie. SK2. A teraz też bardzo dobre, bo polskie. Franek Kimono, King, Bruce, Likera, te mistrz.

0: No i co się tak patrzysz? No i co się, Kamil, tak patrzysz, że nie możesz opuścić tego studia? Powiesz coś słuchaczom, czy nie? No krzyknij coś. Daj znak. Jak ten pies, którego chcesz mieć. No widzicie, Kamil Kowalski zawsze na posterunku. Ja chciałam wam powiedzieć o tym i przypomnieć, co może nie jest dobrą informacją, że za moment zaczyna się sezon grzewczy. No i w domach zacznie się walka. Jeden będzie mówił nie włączaj, no bo to dopiero wrzesień, drugi będzie już włączał. Ale eksperci twierdzą, że 18 stopni to jest zdecydowanie za mało dla naszego organizmu i taka optymalna temperatura to jest 20-22 stopnie. Tylko wytłumaczcie to komuś, kto przy 22 stopniach siedzi pod kocem i nadal twierdzi, że ciągnie od okna, czytajcie mnie. No i potem zaczyna się klasyk w domu, że jedna osoba odkręca kaloryfer, druga zakręca i tak do wiosny. A w studiu Eski 2 chłopaki jak zwykle ustawią 17 i jak tu żyć.
1: Eska 2. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
11: I po reklamie.

0: Już za chwilę godzina 18, to była Agnieszka Chylińska, ONA i ich drzwi. A drzwi to za moment pokaże mi Łukasz Zduńczyk, dlatego że już tutaj go trochę widzę, kręci się, no bo po 18 on przejmuje antenę, będzie miał gościa specjalnego, Michała Szpaka, a dodatkowo najnowsze, najświeższe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, więc zobaczymy, co w tym tygodniu było waszym numerem jeden. Koniecznie zostańcie, ja się żegnam, Antonina van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki, pa.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GW Mora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Hotel włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć hotel włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
11: Hotel włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
10: Hotelwloski.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
14: I po reklamie.
15: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej, ale najpierw niezbędny jest podpis prezydenta. Karol Nawrocki zapowiada z kolei własny projekt ustawy, a przypomnę wcześniejszą wersję przepisów uchwalonych przez Sejm w tej sprawie. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. 3-miesięczny areszt dla 53-latka z Koszalina podejrzanego o podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. We wtorkowy wieczór rodzina zaniepokojona o swoich bliskich powiadomiła służbę. Funkcjonariusze na miejscu odkryli ciała kobiety i mężczyzny z licznymi ranami kłutymi. Zatrzymany 53-latek to brat zamordowanej, grozi mu dożywocie. Łukasz Gibała, zwycięzcą prawyborów w Krakowie. Wzięło w nich udział ponad 3000 uczniów z 13 szkół średnich. Do drugiej tury wszedłby również Aleksander Owca. Prawybory były organizowane w ramach kampanii profrekwencyjnej Weźże za głos. Głosuj. Właściwe wybory 27 września.
16: Gorąca Polska 20.
17: Polska 20.
16: Radia SK2.
18: Zaczynamy razem weekend i jak co tydzień mam 20 waszych ulubionych polskich numerów i najlepsze nowości. I najlepsze nowości od najlepszych polskich artystów, którzy często przychodzą do nas osobiście i w naszym studiu, w studiu Radia SK2. Teraz Michał Szpak, cześć.
19: Siema, dzień dobry.
18: Michał Szpak z dużym napisem na koszulce Kochanie, to Kochanie, tytuł jego nowego numeru. Za chwilę ten kawałek zagramy, ale pozwól, że ja ci kilka komentarzy do tego numeru już przeczytam.
19: Dawaj.
18: Mega vibe, nieźle buja. Ta piosenka spokojnie mogłaby lecieć w radiu.
19: No i właśnie dzisiaj to wydarzy się.
18: Zabujałem się tak. Słuchacze są już ale jeszcze jeden mi się komentarz spodobał.
19: Dawaj.
18: Michał Szpak na Eurowizję. Co ty z tym zrobisz?
1: to jeszcze czas przed nami na to, żeby się zgłosić i pomyśleć o tym, co zrobić z tym tematem.
18: Najpierw mamy jeden ważny temat, zagrać premierowo twój nowy kawałek. Tak. I to się za chwilę wydarzy.
1: Czego pragnę.
18: Startujemy z Gorącą Polską 20. Łukasz Zduńczyk, cześć.
11: Gorąca Polska 20. Radia Polska 2.
18: A na miejscu 20 Dawid Podsiadło. Jakbyś zrobił duet z Dawidem Podsiadło, to by było coś.
1: Dawid, szykuj się.

0: Sanak w Radiu SK2 to miejsce 19 gorącej polskiej dwudziestki, a w naszym studiu Michał Szpak ze swoim nowym numerem. Cześć ponownie.
1: Witaj, jeszcze nie wyszedłem, jeszcze nie.
0: Jeszcze
1: jestem z wami, kochani.
0: Czekam na ten najważniejszy moment. Powiedz mi, czy po tylu latach na scenie, po występie na Eurowizji, po tylu hitach, czy takie premiery jeszcze robią na tobie wrażenie i czy jest jeszcze jakaś taka niepewność, a co jeśli się nie spodoba?
1: No powiedziałbym, że nawet to na mnie robi większe wrażenie niż wszystkie rzeczy, które dzieją się na scenie, bo scena jest bardziej dla mnie takim światem, w którym poruszam się na co dzień i można powiedzieć, nazwać to brzydko niestety, ale taką rutyną, a radio jest jednak dla mnie wciąż czymś nowym, bo w mojej historii niewiele utworów było granych w radio, więc zawsze jest to dla mnie ekscytujące doznanie.
0: Za chwilę twój nowy singiel, kochanie, zagramy premierowo na antenie Radia SK2. Powiedz mi, czy to jest twoja osobista historia, czy to jest twoja wiadomość do bliskiej osoby, czy to jest historia kogoś innego?
1: Nie, to jest moja historia, to jest jakiś komunikat albo też forma przekazu tego, co dzieje się między nami. O, może tak.
0: Czyli Michał Szpak jest teraz szczęśliwy. Jest bardzo. W tym momencie, w którym chciał się znaleźć.
1: Absolutnie. Jest cudownie. Ten film też jest zapowiedzią filmu
0: Syrenka Picassa.
1: W związku z tym, no, dwie premiery w jednym, dwa spełnienia marzeń w jednym, więc czego chcieć więcej?
0: A powiedz mi, jak wygląda tworzenie piosenek do filmów? Czy to jest tak, że ty najpierw obejrzałeś film i potem na bazie tego napisałeś kawałek?
1: Pierwszy powstał utwór tak naprawdę, który udało się zesparować z historią filmu, w której też są losy wielu bohaterów splecione Syrenką Picassa, intrygi i romanse, bardzo burzliwe i czasami niegrzeczne sceny tam są, tak jak ten właśnie utwór.
0: To prawda i teledysk też jest trochę niegrzeczny. Zachęcamy naszych słuchaczy, żeby ten teledysk obejrzeć. Napisałeś na Instagramie, że singiel powstał wśród zakopiańskich białych szczytów. Czy to było tak, że ty sobie chodziłeś po tatrzańskich szlakach?
1: Nie, wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca i zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy muzyczny i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów i to był, i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
0: Słuchaj, to jest ten moment. Zapowiadaj swój singiel i gramy go na antenie Radia SK2.
1: Nie mogę więcej nic powiedzieć poza kochanie!
0: To się dzieje w tym momencie.
1: Oh yeah!
0: Michał Szpak i kochanie. Premierowo na antenie Radia SK2 w gorącej polskiej dwudziestce.

0: Miejsce 17 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2 to Wiktor Waligura, a teraz posłuchajcie, jak ten numer brzmi w wersji koncertowej.
1: Nie nauczyli nas jak kochać, czy jeszcze pamiętasz jak się śmiać?
0: Też dobrze, prawda? I już niedługo na żywo będziemy mogli usłyszeć nowe numery prosto z nadchodzącej płyty Wiktora Waligury, który już 2 października rusza w trasę koncertową i odwiedzi największe polskie miasta. A my lecimy dalej z notowaniem gorącej polskiej 20 na 16. męskie granie w mocno piątkowym, imprezkowym stylu. To jest Radio SK2 i gorąca polska 20.

Wiktor Jakida w Radiu SK2 to miejsce 15 gorącej polskiej dwudziestki, a teraz naszą antenę przejmuje młody, 14-letni talent Wiktor Sas, który już niedługo, 24 sierpnia, nie sierpnia, tylko października, będzie nas reprezentował na Eurowizji Junior na Malcie, a dzisiaj się pochwalił numerem, z którym będzie walczył o zwycięstwo, to kawałek Gravity. Jak Wiktor sam mówi, to kawałek o tym, żeby się nie poddawać, żeby nas grawitacja nie zatrzymywała, żebyśmy szli dalej i spełniali swoje marzenia. Bardzo przyjemny numer. Słuchajcie, on nie brzmi, jakby miał 14 lat. On jest, brzmi jak doświadczony artysta, który ma co najmniej dwa razy tyle. No i szacun dla tego młodego gościa, bo większość z nas w wieku 14 lat mogło się pochwalić jedynym sukcesem, to piątka na sprawdzianie z matmy. Wiktor Sas i Gravity właśnie ląduje w propozycjach do waszej listy hitów.

0: I zrobił to już po raz siódmy. Mrozu właśnie wydał nową płytę, a teraz wylądował na miejscu 13 gorącej polskiej 20 w Radiu SK 2. Wszystko, czego chciałem, tak ten krążek się nazywa, tak samo jak numer, który przed chwilą usłyszeliście. Mrozu mówi, że ta płyta to jest po prostu opis miejsca w życiu, w którym teraz się znajduje. A już niedługo Mrozu rusza w Polskę w trasę koncertową. Start 2 października w Łódzkiej Atlas Arenie, potem warszawski Torwar, Hala Stulecia we Wrocławiu, Trójmiejska Ergo Arena i na zakończenie 30 października Tauron Arena w Krakowie. A my w Radiu SK 2 za chwilę gramy dalej gorącą polską 20. Na 12 czeka numer bardzo wieczorny. Zwróćcie na to uwagę. Liwka, Poza Tobą Nic.
1: Gorąca polska 20. Lista hitów Radia SK 2. Reklama.
2: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy starym rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
10: I po reklamie.
11: SK2.

0: Julia Wieniawa w Radiu SK2 śpiewa o tym, że to jest dopiero początek. Ona się dopiero w swojej karierze rozkręca. I powiem wam, że to się nazywa muzyczne wejście smoka do gorącej polskiej dwudziestki, bo zaledwie tydzień temu Julia Wieniawa osobiście wpadła do naszego studia i premierowo ten hit zagraliśmy. Wtedy trafiła do propozycji, a dzisiaj, tydzień później, jest już na miejscu dziewiątym. Tak dużego skoku naprawdę dawno nie było. Teraz Julia Wieniawa otwiera nowy rozdział w swojej karierze.
1: Ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła.
0: A my dorośliśmy. Jesteśmy gotowi na to, żeby zagrać najlepszą ósemkę tego tygodnia. Zostańcie ze SK2.
2: Gorąca polska dwudziestka radia. SK2. SK2. Tylko polskie hity.

0: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
2: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge czuję w robocie?
6: Hot doga poproszę.
5: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kawa mielona za 11,49 czeka na Ciebie.
13: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Crema 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.
12: Spotkajmy się w Biedrze.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. Kolejne kinowe emocje zbliżają się do regionu. Kinomaniacy, słuchajcie uważnie. Już niedługo będzie można zobaczyć Hotspot w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. O czym jest fabuła? Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, gdzie porządek społeczny wyznacza świadoma sztuczna inteligencja. Prywatny detektyw prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa i natrafia na grupę rebeliantów. Im głębiej wnika w sprawę, tym bardziej przekonuje się, że nie wszystko jest tym, czym się wydaje. Produkcję poprzeci komentarz krytyka filmowego Łukasza Maciejewskiego. Seans odbędzie się w kinie Cafe w Koninie już 25 września o godzinie 18. Po seansie można liczyć na wspólną dyskusję i wymianę refleksji.
16: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
17: Tu są wasze ulubione numery. Teraz najlepsza ósemka tego tygodnia. To wy tę listę ułożyliście. Dzięki za wszystkie wasze głosy na sk2.pl. I naprawdę mocne nazwiska tutaj są. Jest Sanach, Kuba i Kuba, Dawid Kwiatkowski z Margaret, Oskar Cym z Zalia, Sylwia Grzeszczak i wielu innych. 4 minuty po godzinie 19. Zaczynamy razem weekend. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
16: Gorąca Polska 20 Radia
17: SK2. A na miejscu ósmym hit dla tych, którzy kiedyś krzyczeli do mamy z podwórka, żeby przez okno rzuciła picie. Jeśli wolicie Tatry zamiast Alp, jeśli lubicie czasami nad Bałtyk wyjechać, BRO specjalnie dla was.

Sanach w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a to jest gorąca polska 20 i miejsce 7. Sanach otwiera właśnie nowy rozdział w swojej karierze, ale co w tym rozdziale będzie, to na razie nie wiemy. Ta artystka też nowy rozdział właśnie zaczyna. Przed nami Keira w propozycjach do gorącej polskiej 20. To polsko-amerykańska artystka, która karierę zaczęła m.in. w amerykańskim Idolu i wcześniej śpiewała tylko po angielsku, ale słuchajcie, nawróciła się. Teraz śpiewa po polsku i szykuje się do wydania pierwszej płyty, mini płyty, tylko w języku polskim, a to numer prosto z nadchodzącego krążka. Keira, Na moje nieszczęście. Ten numer na szczęście trafia do propozycji do gorącej polskiej 20. Jeśli wam się podoba, no to głosujcie na sk2.pl. Już teraz Keira. To jest SK2 i 100% polskich hitów.

0: Gorąca Polska 20. Lista hitów Radia SK2. 5.
1: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym. Kto?

i opada stres po całym tygodniu. Ja wiem, że to już jest 18 września, ale co z tego? U nas cały czas wakacyjna playlista. Tak zagłosowaliście na sk2.pl. Dawid Kwiatkowski i Margaret to było miejsce piąte gorącej polskiej dwudziestki. A teraz ponownie zaglądamy do propozycji do waszej listy hitów, a tam czeka 30 metrów kwadratowych, czyli nowa propozycja od Bowskiej i artysty, który się nazywa po prostu Kajtek. No i Bowska zdementowała w mediach społecznościowych, że to nie jest reklama firmy deweloperskiej. Ona po prostu śpiewa, że nawet jak ktoś mieszka na małej przestrzeni w 30 metrach kwadratowych we dwoje, to da się żyć obok siebie. Czyli mówiąc po polsku, jak się człowiek na 30 metrach kwadratowych pokłóci, to da się jakoś przed sobą uciec. Ale ten numer brzmi naprawdę bardzo pozytywnie. Bardzo dobrze nakręca na początek weekendu. Pobudza na pewno. Bowska i po prostu Kajtek. 30 metrów kwadratowych w SC2.

0: Po raz kolejny daliście znać, że możecie tego słuchać bez końca. Oskar Cyms kończy ten tydzień z czwóreczką gorącej polskiej dwudziestki. Oskar Cyms przez całe lato intensywnie koncertował i zdradził w naszym studiu, jaki ma sposób na reset po sezonie.
1: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję, tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
0: My teraz możemy łapać reset, bo weekend właśnie się teraz zaczyna 27 minut po 19 w piątek i wchodzimy na podium dzisiejszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Numer do łapania wspólnego romantycznego resetu we dwoje w piątkowy wieczór. Zalia, Tylko kochaj mnie, miejsce trzeciego gorącej polskiej dwudziestki.

Brązowy medal gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2 to Zalia. I to był, słuchajcie, trzeci najczęściej grany kawałek w polskich stacjach radiowych. Zalia naprawdę jest na topie. To według oficjalnej listy Airplay, ale Zalia jest też na miejscu drugim z męskim graniem w hicie Nareszcie. Ta dziewczyna naprawdę robi mega karierę i zdradziła na swoich mediach społecznościowych, że teraz szykuje dla nas nową płytę. Jeszcze nie wiadomo, kiedy się ukaże. No a my wchodzimy o piętro wyżej. Na miejscu drugim bardzo wakacyjny numer, który podniesie temperaturę, zrobi jeszcze letnią atmosferę. Sylwia Grzeszczak i Mango na drugim.

0: I ciągle są wakacje, ciągle jest lato, można wracać wspomnieniami. Sylwia Grzeszczak na miejscu drugim gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. A teraz będzie dowód na to, że da się zdobyć dwa szczyty jednocześnie. Da się osiągnąć dwa sukcesy. Artur Rojek dzisiaj wydał nową płytę i dzisiaj wskakuje na miejsce pierwsze gorącej polskiej dwudziestki. Nowy krążek legendy polskiej muzyki nosi tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Brzmi to nie po polsku. Artur zdradził w rozmowie z Antoniną Van Dessel na wczorajszym przedpremierowym odsłuchu tego krążka, że to zdanie kiedyś wypowiedział jego młodszy syn.
1: Kiedy mój młodszy syn to powiedział, miał 4 lata, powiedział to, kiedy byliśmy otoczeni przyrodą, więc prawdopodobnie miał na myśli przelatujące ptaki nad sobą. Tylko o tym myślał. Myślał o perspektywie ptaka. Widział, że coś jest w górze i pomyślał sobie, że
2: też
1: ale fajnie by było, gdybym był w górze.
0: A teraz ten tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem tłumaczy się, żebyśmy po prostu mierzyli wysoko. I on mierzy bardzo wysoko, jest teraz na szczycie Artur Rojek i Mira Fiori na miejscu pierwszym dzisiejszego notowania waszej listy hitów.

0: wielki dzień dla Artura Rojka. Premiera nowej płyty i miejsce pierwsze gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. To był kawałek Mirafiori. Artur Rojek już niebawem rusza w trasę koncertową. W październiku odwiedzi największe polskie miasta. No gorsza informacja jest taka, że niestety wszystkie bilety na wszystkie koncerty są już wyprzedane. Ale jest też dobra informacja, bo w przyszłym roku też będzie trasa koncertowa Artura Rojka. Mirafiori Tour. Start 2 kwietnia w Częstochowie, a potem Artur Rojek odwiedzi Zabrze, Gdynię, Lublin, Szczecin i Bielsko-Białą. A teraz był na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki. Jeżeli chcecie posłuchać wywiadu z tym artystą, to polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK2, a nowe notowanie waszej listy hitów jak zawsze w każdy piątek po 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na sk2.pl. Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
15: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
2: I po reklamie.

Sound and Grace i Filip Lato na antenie Radia SK2, a nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki właśnie wylądowało na sk2.pl, także zaglądajcie i głosujcie na wasze ulubione polskie hity, bo to wy tę listę układacie. Nowe notowanie w każdy piątek po godzinie 18. Przypomnę, dzisiaj na szczycie Artur Rojek, który świętuje nie tylko zwycięstwo w waszej liście hitów, ale także premierę nowego krążka. A my gramy dalej, klasyk, Łzy, już teraz w Radiu SK2.

0: Sarsa w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, czyli najlepsza playlista na rozpoczęcie weekendu. To się właśnie teraz dzieje, za chwilę będzie godzina 20. Razem odpoczywamy po całym tygodniu. Teraz można, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Dawajcie znać, jak rozpoczynacie weekend. Nagrywajcie się na naszym Messengerze, a ja wam dobrze zagram.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
10: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
11: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Janusz Żulaczyk, serdecznie zapraszam. W regionie już niedługo kolejne koncertowe emocje. Tym razem odbędzie się koncert pod tytułem Gdzie ci mężczyźni, poświęcony Danucie Rin. To z okazji 90. rocznicy urodzin artystki, która zapisała się w historii polskiej estrady jako wokalistka obdarzona niepowtarzalnym głosem, temperamentem i niezwykłym poczuciem humoru. Podczas koncertu zabrzmią znane i cenione piosenki z repertuaru Danuty Rin, zaprezentowane w nowych aranżacjach, przygotowanych specjalnie na tę okazję. Wydarzenie stanowi kontynuację cyklu koncertów, przypominających najważniejsze polskie kawałki i ważnych artystów. Koncert odbędzie się 26 września w Konińskim Centrum Kultury. Wstęp jest bezpłatny, ale wcześniej trzeba odebrać wejściówki w kasie KCK.
0: No i mamy to, słuchajcie, udało się. Dłużej czekać nie trzeba. Weekend się właśnie zaczyna, punktualnie godzina 20, a najlepiej zacząć z polskimi hitami, które grają tylko na antenie Radia SK2, a wydajecie znać, co robicie na rozpoczęcie tego weekendu. Kasia mówi, że właśnie wraca z pracy, a jak wróci do domu, to planuje zacząć oglądać serial Lalka, o którym teraz wszyscy mówią. To wy też się pochwalcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Jak ten weekend u was się zaczyna?
1: 100% polskich hitów. SK2.
0: Tylko pamiętajcie, jak macie w planach oglądać jakiś serial, to poczekajcie, aż druga połówka wróci z pracy, bo oglądanie serialu samemu jest jak zdrada. Punktualnie 20, Łukasz Duńczyk, cześć!

0: Wrócił plac.
1: Piękna kołysanka, 13 po 20. Wiktoria Kida w Radiu SK 2. Może ktoś teraz dziecko usypia? To może ja takim przyciszonym głosem będę mówił? Chociaż u Tomka to teraz nie ma ciszy. Właśnie daje znać na Messengerze SK 2, że włączył odkurzacz i zaczyna sprzątać, bo go żona do ogarniania domu namówiła. Ale z SK 2 jakoś pójdzie, będziemy wam dodawać sił. A jak u was ten weekend się zaczyna, cały czas czekam na głosówki na Messengerze Radia SK 2. I słuchajcie, w sumie to teraz lepiej posprzątać, żeby jutro mieć popołudnie wolne, bo przypominam, jutro o godzinie 15 kibicujemy polskim siatkarzom, którzy zmierzą się z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy. A teraz motywacyjna Doda na antenie SK 2. Dota sił. Czekam na głosówki na Messengerze SK 2. Jak ten weekend się u was zaczyna? Co robicie z SK 2 na uszach?

0: Natalia Nykiel w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a eksperci od pogody już wiedzą, jaka będzie pogoda w święta Bożego Narodzenia. Podobno nad biegunem północnym utworzył się wir polarny, a to oznacza, że w grudzień będzie ciepły i raczej szansa na białe święta jest niewielka. Poza tym skąd synoptycy wiedzą przecież jeszcze tyle czasu? Oni często nie potrafią określić, jaka pogoda będzie w najbliższy weekend, więc to się jeszcze pewnie 3 razy może zmienić. A poza tym, jak nie będzie śniegu, to też jest dobra informacja. Jak goście do nas w święta przyjdą, to przynajmniej błota nie naniosą, prawda? A poza tym w ostatnich latach rzadko się zdarzały białe święta. Już nawet święty Mikołaj się nauczył lądować bez śniegu.
1: SK2. Przez kolejne grudnie, maje.

0: złamane serce. Mroczny klimat miasta słychać w tym numerze. Messner w Radiu SK2, kawałek dobry do wieczornej jazdy samochodem. Słuchajcie, chyba jesteśmy troszkę zdenerwowani. Tak wyszło z najnowszych badań. Uwaga, co trzeci Polak ma nadciśnienie. Słuchajcie, nie możemy tego tak zostawić. Trzeba zacząć działać. Mam kilka prostych sposobów, które to ciśnienie zredukują. Więc umówmy się tak, że w najbliższy weekend nie używamy hasła sprzątanie, zakupy. No i rodzice nie logują się do dziennika elektronicznego swojego dziecka w szkole. No i oczywiście dajemy głośniej SK2, żeby ciśnienie opadło. Za chwilę Dawid Podsiadło.
1: SK2. Reklama.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Kamil Bednarek w Radiu SK2. Polski hity to jest talizman, który przynosi dobry humor i rozluźnienie na dobry początek weekendu. Za chwilę będzie godzina 21, a my za chwilę gramy dalej. Mamy playlistę najlepszą na rozpoczęcie weekendu i do samochodu, i do kuchni. Łukasz Zduńczyk, dobrej nocy.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. A teraz czas na kolejne spotkanie autorskie z kolejną ciekawą i przede wszystkim znaną postacią. Tym razem do Konina zawita Daniel Olbryski. To oczywiście znany polski aktor, który zagrał m.in. w filmach Andrzeja Wajdy, chociażby w Ziemi Obiecanej, czy w filmach Jerzego Hoffmana, tutaj myślę o kolejnym klasyku, czyli Potopie. Na spotkaniu Olbryski ma opowiedzieć o swojej karierze, doświadczeniach, pracy na planie i ludziach, których spotkał na swojej drodze. Jak zapowiadają organizatorzy, na spotkaniu będzie również możliwość zrobienia pamiątkowego zdjęcia. To wydarzenie odbędzie się już 30 września o godzinie 18 w kinie Oskar w Koninie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Magazyn lokalny.
1: Emilia Czerniejewska, a teraz podsumowanie poniedziałku. Dożynki to jedno z najważniejszych świąt w polskiej tradycji ludowej. Tegoroczne powiatowo-gminno-parafialne dożynki odbyły się w Kleczewie.
2: Musiałowski, burmistrz gminy miasta Kleczew.
3: No właśnie, Kleczew gospodarzem dożynek na bardzo wysokim poziomie.
2: Dziękuję.
3: Zaszczyt dla gminy Kleczew.
2: Z całą pewnością jestem szczęśliwy. Podobno, niepotwierdzone informacje, ale podobno ostatnio 12 lat temu w Kleczewie miały miejsce dożynki powiatowe, więc dawno, dawno temu. Bardzo się cieszę, że mamy przyjemność dzisiaj gościć tylu zacnych i dostojnych gości, a przede wszystkim rolników z całego powiatu.
3: Jeżeli chodzi o rolnictwo, gmina Kleczew też ma tutaj jakieś takie swoje, że tak powiem, korzenie rolnictwa?
2: Oczywiście, że tak. Co prawda u nas się troszeczkę wszystko powywracało do góry nogami, ponieważ kiedy kopalnia, no jest w tej chwili właścicielem ponad 2500 hektarów gruntów, no to siłą rzeczy tam kiedyś, gdzie były tereny rolnicze, dzisiaj no już ich dawno nie ma, bo albo mamy potężne zbiorniki wodne, albo mamy grunty zrekultywowane, czyli odkrywka zasypywana ziemią, która się absolutnie na cele rolnicze nie nadaje, natomiast no, wciąż mamy prężnie działających rolników, z których jesteśmy bardzo dumni.
3: A z czego głównie słyną?
2: Głównie to jest hodowla. Trzoda chlewna, natomiast no, tak jak słyszeliśmy w takiej prezentacji i gminy, myślę, że tak jak w większości gmin wiejskich czy miejsko-wiejskich, gospodarstwa nie są jakieś wieloobszarowe, natomiast no, nasi starostowie dożynek są doskonałymi reprezentantami chociażby przedstawicielami rolników i tam faktycznie ta trzoda chlewna, więc bardzo wymagający kierunek produkcji rolnej.
3: Wszystkie obrzędy, rozdawanie chleba, wieńce piękne, wszystko jest.
2: Oczywiście, że tak. No, nie mogłyby się odbyć dożynki bez rozdawania, bez poczęstowania naszych dostojnych gości tym symbolicznym kawałkiem chleba. A wieńce, tak, w każdej gminie wygrywa jeden wieniec w czasie dożynek gminnych. No one później przyjeżdżają na dożynki powiatowe. Dzisiaj do Kleczewa, no i będzie wybrany ten najpiękniejszy z całego powiatu.
3: No i na to czekamy, ale wieńce trzeba przyznać, że piękne.
2: Piękne i bardzo wymagające. Ja pamiętam, jak rozmawiałem z paniami, bo bodajże 2 lata temu nasze koło z Józefowa wygrało wielkopolski konkurs na wieniec dożynkowy, więc miałem okazję z nimi dłużej porozmawiać. Naprawdę mnóstwo godzin pracy, więc szacunek za to, że chce się tym paniom i panom wciąż jeszcze tyle serca wkładać w tworzenie takich pięknych arcydzieł.
3: Trudno było zorganizować to wydarzenie dzisiejsze, panie burmistrzu?
2: To znaczy, powiem tak, ja od zawsze powtarzam, że mam wokół siebie ludzi dużo mądrzejszych niż sam jestem, więc nie mam żadnego pojęcia, jak widzicie, robi się samo. Mam tutaj doskonałych pracowników, doskonałą kadrę kierowniczą, ale też oczywiście pół żartem, pół serio, doskonała współpraca z powiatem, no bo to są przecież też również, a może przede wszystkim gminno-powiatowe, więc doskonała współpraca pomiędzy tymi dwoma samorządami, no i mamy efekt taki, jaki mamy.
3: Atrakcji co nie miara.
2: To prawda, dużo się dzieje, jeszcze bardzo dużo się będzie działo. Coś dla najmłodszych, za moimi plecami dmuchańce dla dzieciaków, część artystyczna, coś dla ducha, dla dorosłych, także, a później będzie i muzycznie, także myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie.
3: Ja dziękuję bardzo.
2: Dziękuję ślicznie.
4: Katarzyna Fryza, starosta Konieński.
3: Pani starosto, no dzisiaj już ostatnie podsumowujące, takie najważniejsze dożynki powiatu konieńskiego.
4: Tak, rzeczywiście są podsumowujące, ponieważ są ostatnie po wszystkich dożynkach gminnych, które się odbywały. Przypomnę, mamy 14 gmin powiatu konieńskiego. W każdej z gmin odbyły się te dożynki. Zaczęły się mniej więcej w połowie sierpnia. Skończyły się dosłownie w ubiegłą niedzielę. Dziś świętujemy podsumowanie ich. Dziś prezentuje się pięknie wieńce, które zostały wyłonione w konkursach gminnych na wieńce dożynkowe. Dziś są na naszym konkursie powiatowym. Jeżeli uzyskają pierwsze miejsce, będą reprezentować nas potem na dalszych uroczystościach.
3: Pani starosto, gdybyśmy mieli podsumować pokrótce, jaki był ten rok mijający dla rolników?
4: Nie był łatwy. Zaczął się od srogiej zimy, potem było krótko sucho, potem był znów mróz, potem przyszło bardzo duże ocieplenie, ale wciąż brakowało deszczu. I tak naprawdę troszeczkę się ta sytuacja poprawiła w czerwcu, ale wiemy, że dla wielu zbóż, dla wielu roślin było już to zbyt późno. Od czerwca na szczęście troszeczkę popadało i te plony były. Rolnicy zebrali swoje uprawy z pól. Nie są, jak rozmawiamy z nimi, nie są to uprawy czy wyniki satysfakcjonujące. satysfakcjonujące ich. Mówią, że miewali lepsze plony, że ten rok był od nich bardzo wymagający. Natomiast trzeba powiedzieć, że nie składają broni. Starają się pielęgnować te tradycje, prowadzą te gospodarstwa najlepiej jak umieją. Dziś widzimy laureatów konkursu powiatowego Rolnika Roku, co jest naprawdę kwintesencją wspaniałej oceny i wysokiego poziomu prowadzenia gospodarstwa. Sama praca na roli jest bardzo wymagająca i to pamiętajmy, że rolnictwo czy te płody ziemi to nie tylko rolnictwo, to nie tylko zasiewy, ale to również rośliny okopowe, to również pszczelarze, którzy zbierają przecież miód z kwiatów i hodują pszczoły. To również dzisiaj mamy również myśliwych, którzy przynieśli nam do ołtarza dary lasu. Więc to są wszystkie te instytucje, te wszystkie stowarzyszenia, zgromadzenia, osoby, które żyją i produkują, uprawiając ziemię. I za ten dar my im dziś dziękujemy, bo to jest dar, który my będziemy spożywać nie tylko w najbliższych miesiącach, ale i również być może w ciągu następnego roku.
3: Takie święto jak dzisiaj jest im potrzebne?
4: Myślę, że jest potrzebne. Oni też potrzebują takiego podsumowania swojej pracy. Oni też chcą się uradować tym, że dziś już mamy taki stan, że sprzątnęliśmy z tych pól nasze uprawy, nasze zasiewy. Zostały być może rośliny okopowe, ale one za chwileczkę już będą pozbierane również, więc dzisiaj rolnicy mają chwilę dla siebie, odpoczywają, radują się, świętują razem z nami, a my im dziękujemy za ich postawę, za ich pracowitość i za dary, które otrzymujemy z pracy ich rąk.
3: Ja dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
5: Jarosław Maciejewski, wicewojewoda Wielkopolski.
3: No właśnie dzisiaj świętujemy dożynki powiatowo-gminno-parafialne w Kleczewie. Jak się panu tutaj podoba?
5: Powiem tak, no impreza naprawdę z pompą, ale że moje to są już bodajże 16 albo 17 dożynki w tym województwie i w tym sezonie, no to powiemy, że na przestrzeni tych wszystkich wydarzeń są to jedne z piękniej przygotowanych. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak zaaranżowana została scena i ołtarz w trakcie mszy świętej, która się tutaj odbyła, powiem szczerze, robi to wrażenie, a pewien element takiej synergii z tymi wieńcami, które tutaj nieopodal stoją, tworzą właściwą aurę do tego, że możemy się cieszyć tym, co rolnicy zebrali z pól i co przynieśli tutaj dzisiaj, żeby pokazać, jak obfite dary przyniosła im tego, jak obfite dary przyniosły im tegoroczne plony.
3: Gdybyśmy mieli pokrótce podsumować ten rok, jaki był dla rolników?
5: Powiem tak, w Wielkopolsce był dosyć trudny to rok, bo zresztą to zostało już ze sceny powiedziane. Były susze, były przymrozki, były gradobicia i deszcze nawalne i dla rolników to, szanowni państwo, to nie jest taka prosta sprawa prowadzić gospodarstwo rolne. To niestety jest warsztat pod gołym niebem, więc rolnik nie może sobie na jesieni zaplanować, że będzie miał tyle i tyle opadów, tyle i tyle słońca i o tym czasie będzie mógł wyjechać na pole, żeby zebrać zasiane zboże i wtedy już swoje plony. To niestety jest trudna, żmudna praca, planowanie, przygotowywanie, ale później też umiejętne zaplanowanie sprzedaży tego wszystkiego, co z tego gospodarstwa posiada. Ja, szanowni państwo, zawsze twierdzę jeszcze jedną rzecz. Musimy odejść od tego, żeby sprzedawać tylko i wyłącznie produkty prosto z pola, a więc zboże. Powinniśmy zacząć myśleć o tym, jak przetwarzać produkty, jak tworzyć towar rynkowy, który pozwoli rolnikom osiągnąć jeszcze lepsze wyniki na swoich gospodarstwach rolnych.
3: Właśnie rolnik jest często niedoceniany też.
5: A tutaj powiem taką rzecz, którą pewnie powiem za chwilę również na scenie. Niech to tutaj może pierwsze wybrzmi. Chciałbym w tym roku zwrócić uwagę na coś szczególnego, bo mówimy o rolnikach, doceniamy ich pracę, wiele ciepłych słów, wiele podziękowań, ale przepraszam, my konsumenci, szanowni państwo, też musimy wziąć odpowiedzialność za to, co rolnicy robią. I idąc do sklepu, idąc do marketu, zerknąć na tą etykietę, czy to jest polskie, czy to jest z naszych pól uprawnych, czy to jest od naszych producentów rolnych, czy może będziemy się tylko i wyłącznie żywić tym, co na tych półkach jest i nie znamy tego pochodzenia i po prostu jemy to w sposób nieświadomy. Dla mnie hasło kupuj świadomie ma naprawdę duże znaczenie. Życzę wszystkim, żeby dokonując wyborów, dokonywali świadomych wyborów.
3: Przekrój działalności rolników, jeżeli chodzi o Wielkopolskę, to jak tak się przedstawia? Z czego najbardziej są?
5: Powiem tak, myślę, że Wielkopolska jest jednym z tych naszych rejonów, które są jakby obdarowane też rolnikami towarowymi. To się nie co dzień zdarza, ale niestety dzisiaj gospodarstwa rolne, rodzinne zwłaszcza, zaczynają mieć coraz niższą opłacalność na rzecz tego, że starają się tworzyć gospodarstwa towarowe. Gospodarstwa o dużym areale ziemskim, o dużym potencjale produkcji zwierzęcej. Z tego względu, że konkurencja rynkowa ma to do siebie, iż rolnik musi na tym rynku jakby stanowić pewnego rodzaju znaczenie. Nie może to być tylko i wyłącznie sytuacja, która jest dziełem przypadku na kształtowanie się rynku, bo dzisiaj jesteśmy w tak zwanej globalizacji, więc nie da się tylko i wyłącznie patrzeć na to z punktu widzenia pojedynczego rolnika. Ważną rzeczą, o której pewnie zapomnieliśmy, są grupy producenckie, o których mało kto dzisiaj mówi, a one na początku lat 2000, na początku jakby naszego wejścia do Unii Europejskiej, były bardzo ważnym elementem kształtowania ustroju rolnego między rolnikami. I to było ważną kartą przetargową w ofercie rolników. Dzisiaj niestety w Wielkopolsce ja osobiście znam na północnych terenach Gniezna grupę Chrobry, która jest producentem buraczka ćwikłowego i ogórka pod różnymi postaciami. To naprawdę czasami jest ważne, żeby grupy producenckie potrafiły ze sobą współpracować i tworzyć ofertę rynkową.
3: Dziękuję w takim razie.
5: Bardzo proszę.
3: Witamy na tegorocznych dożynkach powiatowo-gminno-parafialnych. Jesteśmy starostami na dzisiejszej uroczystości. Jesteśmy małżeństwem od 20 lat. Prowadzimy razem gospodarstwo.
6: Nazywam się Samuel Kapturski, moja małżonka Bernarda Kapturska. Prowadzimy gospodarstwo około 31 hektarów z dzierżawami. Specyfika naszej produkcji to jest produkcja zwierzęta i roślinna. Głównie produkcja zwierzęca jest około, nie wiem, tam może około 120 sztuk w roku sprzedajemy trzody chlewnej. W uprawach rolnych to mamy buraki cukrowe, facelie, zboża, czyli różnorodność. No i coś więcej powiedzieć.
3: Wychowujemy dwójkę dzieci.
6: O właśnie, rodzinę.
3: Córkę i syna. Także no, jesteśmy szczęśliwym małżeństwem.
1: Jak się Państwo czujecie dzisiaj jako starości dzisiejszych dożynek?
3: To jest to dla nas zaszczyt wielki, reprezentować tutaj nas jako rolników i naszych gminnych i powiatowych.
6: Ogromne wyróżnienie także. No i chyba tyle. No. Cóż, jesteśmy też zestresowani.
1: Generalnie zapytam, jak wygląda, jak gdybyście mieli pokrótce podsumować ten rok, no bo wiadomo, że dożynki to jest takie święto, gdzie świętujecie, ale też myślicie o tym, co zebraliście, jaki to był rok dla rolnika.
6: Wie pani co, tu już jak pan burmistrz powiedział, bo on u nas zaprosił z panem starostą i tu bardzo mądre i trafne słowa padły, bo rzeczywiście ten rok jest bardzo trudny dla nas rolników, dlatego że, zwłaszcza naszym rejonem, nie mówimy o całej Wielkopolsce, dlatego że pierwsze przyszła zima, były bardzo duże wymrożenie, nie mieliśmy pokrywy śnieżnej, były bardzo duże straty, odbudowały się zboża, później była susza, po tej suszy przyszły kolejne przymrozki, po kolejnych przymrozkach, tak jak pan burmistrz wspominał, było upalne, czy upalne, weekend zdarzył się taki naprawdę bardzo upalny, około 40 stopni i też kolejne straty. Ja tak uważam, że na każdy z tych etapów traciliśmy tak gdzieś 10-15% plonu. Czyli generalnie ja w tym roku u siebie sprzątnę gdzieś tak no 50-60% tego, co zeszłego roku. Rzeczywiście, zeszłego roku rok był lepszy, bo było duży urodzaj. Cena była może niezbyt atrakcyjna, ale nadrobiliśmy to ilością. W tym roku mamy duże problemy, dlatego że nie możemy tego nadrobić ilością, bo jeszcze cena, no teraz troszeczkę ceny ruszyły, ale bardzo, bardzo mozolnie. Ceny są słabe. Nie jestem do tego, żeby tu może narzekać, ale no jest nam trudno jako ludzi. Zwłaszcza takim małym gospodarstwom typu jak my prowadzimy rodzinne gospodarstwo. No mam nadzieję, że w tym roku będzie lepiej, a przynajmniej nie gorzej.
1: Ale mimo wszystko, pomimo tych takich niekoniecznie dobrych podsumowań, dzisiaj świętujecie.
3: Tak.
6: Świętujemy. Ważne, żebyśmy byli zdrowi. Życzę rolnikom udanej pracy i żebyśmy się za rok wszyscy spotkali na kolejnych.
3: Cierpliwości
6: i wytrwałości. Oczywiście.
3: Super, dziękuję.
6: Dziękujemy bardzo.
1: Krzysztofa Naworska.
7: Arkadiusz Naworski.
1: No właśnie, co Państwo czują dzisiaj uhonorowani główną nagrodą? Jakie emocje temu towarzyszą?
8: Emocje są no przepiękne. W ogóle jesteśmy mega szczęśliwi. Niedawno mówiłam, że mamy taką nadzieję, że staniemy na podium. Jednak tą nadzieją trzeba żyć. Dzisiaj jest to przykład pięknej statuetki, wielkiego wynagrodzenia. Nie wiadomo, czy się płakać ze szczęścia, czy się śmiać. Po prostu jesteśmy mega szczęśliwi. Jest to piękny czas rolnika, gdzie bywa różnie, brak słów. Po ogóle, jest tak pięknie.
2: No fajnie, zajęliśmy drugie miejsce, nie spodziewaliśmy się, tak. Podziękowaliśmy za dożynki, za zbiory. No jest fajnie, miła atmosfera, bardzo dziękujemy wszystkim.
8: Bardzo dziękujemy za tą piękną statuetkę Powiatowy Rolnik 2026. Jesteśmy mega szczęśliwi.
3: Dzisiaj odpoczywacie od pracy i świętujecie w końcu. To jest wasz dzień.
8: Tak, to jest nasz dzień.
1: Tegoroczne dożynki w powiecie konińskim były również okazją do wspólnego świętowania. Magazyn lokalny.
3: Emilia Czerniejewska, zobaczmy, co przyniósł ciekawego wtorek. Odnowione wnętrza ma Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie. Dzięki remontowi i nowemu wystrojowi wnętrz jest tu teraz bardzo przytulnie.
7: Jacek Biskupski, kierownik Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie.
3: Mamy okrągłą rocznicę działania ośrodka w Ślesinie. Przez ten okres czasu, który dzisiaj świętujecie, się zmieniło?
7: Myślę, że bardzo dużo się zmieniło. Przede wszystkim taka świadomość też ludzi, że ten ośrodek istnieje. Prowadzimy różne działania. Mamy grupy w kryzysie w gminach różnych w powiecie konińskim. Grupę wsparcia, mamy programy dla sprawców przemocy domowej. Prowadzimy szkolenia również w zakresie profilaktyki, ale także w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, interwencji kryzysowej. W ośrodku, w którym się znajdujemy, mamy właśnie hostel na 12 miejsc noclegowych, gdzie osoby w kryzysie mogą się schronić. My udzielamy pomocy psychologicznej, terapeutycznej i cieszymy się z tego jubileuszu i chcemy też podziękować tym jubileuszem naszym gościom, czyli władzom samorządowym, gdzie możemy od lat z nimi współpracować.
3: Panie kierowniku, jeżeli moglibyśmy troszeczkę o liczbach, bo to też myślę, że jest dość istotne, ile osób, nie wiem, czy zapytać rocznie, czy miesięcznie i jak wyglądają statystyki, jeżeli chodzi o ośrodek?
7: To znaczy powiemy rocznie, bo to jest bardzo duża liczba. Wydaje się, że w tamtym roku było ponad 450 osób, które skorzystało z naszej pomocy, z różnych działań, a konsultacji oczywiście było ponad 1000, więc to jest duży zakres na cały powiat. Nie jesteśmy takim wielkim zespołem, gdzie możemy gdzieś, ale staramy się bardzo dużo dedykować siebie i oferować też osobom, gdzie taką pomoc potrzebują.
3: Głównie kto tutaj trafia?
7: Trafiają osoby w kryzysie. Jeżeli prowadzimy programy, to osoby, które są sprawcami przemocy domowej. Osoby w kryzysie, osoby potrzebujące. Prowadzimy również warsztaty dla rodziców i to jest bardzo takie na dzień dzisiejszy chyba najważniejsze takie wyzwanie przed nami, przed specjalistami, żeby właśnie ten wychowanie prowadzić w tym właśnie takim dobrym tonie.
3: Niejednokrotnie wiadomo, że to są osoby, które mają problemy. Jak wygląda ich codzienność tutaj?
7: Znaczy tak, mamy też telefon interwencyjny i to też osoby się umawiają na spotkanie, ale też mamy dyżury w gminach, więc nasz psycholog jeździ na dyżury w gminach, współpracujemy z ośrodkami pomocy społecznej, gdzie te osoby tam trafiają, dlatego ta pomoc jest tak bliska właśnie ich zamieszkania, kiedy nie mogą trafić tutaj do nas, to my jedziemy też do różnych gmin, gdzie jest taka potrzeba.
3: A jak już tutaj trafiają, panie kierowniku, to jak oni tutaj na co dzień egzystują?
7: Jeżeli ktoś trafia do hostelu, to tu mamy pomoc 3-miesięczną, może przebywać w naszym hostelu z możliwością o 1 miesiąc czy jeszcze. Natomiast jeżeli do nas trafiają, to otrzymują natychmiastową pomoc psychologiczną, terapeutyczną i w zakresie od potrzeb, jak ta osoba chciałaby dalej przeżywać to wszystko, więc staramy się na bieżąco taką pomoc im udzielać.
3: Czy wyżywienie też wchodzi, że tak powiem, w ramach obecności tutaj?
7: Mamy tutaj kuchnię oczywiście dla wszystkich tutaj podopiecznych, natomiast dlatego współpracujemy z gminami, z ośrodkami pomocy społecznymi, gdzie osoby nie mają pieniędzy na wyżywienie, wtedy piszemy specjalne porozumienia i ośrodki pomocy społecznej deklarują taką kwotę dla tych osób.
3: Ten okres czasu, o którym pan kierownik powiedział, że te 3 miesiące, gdzie mogą tutaj przebywać te osoby, czy on jest na tyle w stanie postawić tych ludzi na nogi i oni potem wychodzą stąd i faktycznie mają siłę do tego, żeby już na co dzień egzystować normalnie, czy jednak zdarzają się często sytuacje, że wracają?
7: No oczywiście zdarzały się takie sytuacje, że wracają, ale my robimy wszystko, żeby w ciągu tych 3 miesięcy osoba odzyskała równowagę, przynajmniej na początku, we współpracy tutaj z różnymi specjalistami, więc wydaje się, że wystarcza, żeby ta osoba gdzieś uzyskała taką pomoc, czy wróciła do swojego miejsca zamieszkania, kiedy będzie czuła się już bezpieczna. Więc wydaje się, że wystarcza w zupełności, dlatego ta pomoc, interwencja kryzysowa jest krótkotrwała, ale oczywiście te osoby, mamy kontakt z nimi w dalszym ciągu i i cały czas ta praca dusza terapeutyczna potem trwa.
3: Mhm. Czyli po wyjściu stąd oni nadal mogą korzystać, że tak powiem, z waszego wsparcia?
7: Oczywiście, my nie zamykamy się. Często do nas przychodzą na różne grupy wsparcia, kiedy ta osoba tutaj była, więc oni korzystają z naszej potrzeby, nawet przyjeżdżają też nieraz w odwiedziny powiedzieć, co u nich słychać.
3: No dobrze, jeszcze panie kierowniku, jesteśmy tutaj jak gdyby w odnowionych pomieszczeniach, bo o tym nie powiedzieliśmy, ten lifting, co on tutaj odmienił?
7: Aha. Wszystko odmienił właściwie. Jak państwo zauważycie, są tutaj warunki bardzo dobre dla mieszkańców. Wydaje się, że takie ośrodki są bardzo potrzebne i też chcieliśmy właśnie zadbać o to, żeby poczuli się jak w domu. I dlatego jest ten wystrój taki prawie domowy. Dzięki porozumieniu też z gminami mamy środki, gdzie możemy jakoś rozpoznawać to wszystko, więc staraliśmy się też właśnie z własnymi środkami na to, żeby to zrobić. A te meble, które mieliśmy wcześniej, to oczywiście osoby, które potrzebowały, też skorzystały. Dla mnie było najważniejsze ten wystrój i to właściwie robiliśmy kilka etapami, więc... Ale jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z wystroju, jak państwo widzicie, i mam nadzieję, że osoby, które tu trafią, bardzo im się spodoba.
3: No jest bardzo przytulnie, trzeba przyznać. Też ośrodek, tak jak tutaj rozmawialiśmy, udziela pomocy osobom, które tej pomocy takiej potrzebują bardziej psychologicznej.
7: Tak, bardzo często w takim kryzysie emocjonalnym pomagamy, kiedy osoby na przykład są bardzo, jakaś żałoba, przeżywają żałobę lub mają myśli samobójcze, więc taka pomoc też jest oferowana tym osobom. Więc też są interwencje kryzysowe, wyjazdy nasze do takich sytuacji.
3: No właśnie, i jak można skorzystać z tej pomocy?
7: Mamy telefon zaufania, więc wystarczy zadzwonić osoba, która na stronie internetowej jest dostępna, więc może osoba zadzwonić, czy też mailowo do nas napisać, jeżeli będzie czuła taką potrzebę, więc też jest taka możliwość.
3: Głównie kto korzysta z tej pomocy?
7: Wszyscy właściwie korzystają. I osoby młode, które chciałyby porozmawiać na jakiś temat, i osoby starsze z jakimś doświadczeniem, więc to jest przekrój wszelaki.
3: Dobrze. I jeszcze jeden temat, ten o tym poradnictwie rodzicielskim. Też prowadzicie takie jak gdyby nauki, jak wychowywać dzieci?
7: Tak, prowadzimy warsztaty rodzicielskie Podaraj Dzieciom Skrzydła, tak nazwaliśmy ładnie, więc osoby spotykają się w grupie i to są zajęcia grupowe, gdzie uczymy, jak właściwie prawidłowo wychować młode pokolenie.
3: No i właśnie jak one przebiegają, w sensie jak często i...
7: Staramy się raz w miesiącu, żeby taka grupa była, mamy określoną liczbę godzin i w zależności od potrzeb na bieżąco to aktualizujemy.
3: Jak się okazuje, panie kierowniku, tych potrzeb jest dużo.
7: Jest bardzo dużo i taki szeroki zakres tej pomocy jest w interwencji kryzysowej. Przez te 20 lat wydaje się, że jest coraz więcej takiego zapotrzebowania i potrzeb, gdzie osoby chcą skorzystać z takiej pomocy profesjonalnej, dlatego cieszymy się, że możemy swoim doświadczeniem służyć tym osobom.
3: Czyli rodzice nie wiedzą, jak wychowywać dzieci.
7: No tak. Wydaje się, że w tym pędzie dzisiejszym każdy jest pozbawiony tej takiej rodzicielskiej opieki, każdy jest zabiegany, więc wydaje się, że te problemy coraz więcej się powodują, że osoby do nas trafiają właśnie, że chciałyby skorzystać z takiej formy pomocy. Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję. Elżbieta Starczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
3: Pani dyrektor, jesteśmy w ośrodku, gdzie trafiają ludzie z problemami, można tak pokrótce powiedzieć. Właśnie jak wy tych ludzi tutaj przydzielacie?
9: To jest ośrodek poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej, czyli taka troszkę szersza forma. Interwencja kryzysowa jest jedną z części działalności tego miejsca. To jest ośrodek, który służy mieszkańcom całego powiatu konińskiego. Trafiają tutaj osoby w różnych trudnych sytuacjach życiowych, w kryzysach różnego rodzaju, w kryzysach zdrowotnych, psychicznych, w kryzysach związanych z przemocą, w kryzysach takich losowych, powódź, pożar, utrata dachu nad głową, czyli takie wszystkie kryzysowe, trudne sytuacje. Gminy we współpracy z ośrodkiem interwencji kryzysowej tu właśnie zgłaszają. Pobyt w tym miejscu jest możliwy co do zasady do 3 miesięcy. Jeżeli jest taka konieczność, przedłużamy go o kolejny miesiąc. Ważne jest to, że w każdym przypadku skierowania tutaj mieszkańca gminy z rodziną, natychmiast ośrodek podejmuje współpracę z gminą i tworzy się taki plan, taki kontrakt jakby trójstronny, czyli co daje ośrodek interwencji kryzysowej, co daje od siebie rodzina, jaki ma plan i gmina. bo jeżeli jest kwestia lokalu, dachu nad głową, stworzenie jakby na nowo warunków do życia, no nie zrobimy tego bez pomocy gminy, z której mieszkaniec pochodzi. I to jest taki ważny kontrakt i to jest to, na czym pracujemy od początku, no bo rzeczywiście proszę sobie wyobrazić, że trafia rodzina, która ma problem mieszkaniowy, dokąd ma wrócić? Powiat nie zadysponuje, nie przygotuje żadnego mieszkania, więc to jest takie i to jest wypracowane z gminami od tych wielu lat, znakomicie to się udaje, bo każda z gmin powiatu kolińskiego z nami współpracuje, zawieramy porozumienia każdego roku z każdą gminą i też zdajemy sprawozdania każdej gminie o tym, jak ośrodek działa, z czego mieszkańcy powiatu, ale też poszczególnych gmin korzystali, z jakiego rodzaju poradnictwa. Mamy terapeutów uzależnień, mamy poradnictwo prawne, mamy super wizorów, mamy szkolenia dla pracowników, dla kadr pomocy społecznej z gmin. Pracownicy ośrodka zasiadają w komisjach tych gminnych, profilaktycznych i tam też się udzielają, więc ten obszar współpracy jest dużo, dużo szerszy niż tylko sama interwencja kryzysowa i praca z rodziną.
3: Pani dyrektor, to w takim razie jest osoba, która potrzebuje takiej pomocy. Udaje się gdzie?
9: Do ośrodka pomocy społecznej, bezpośrednio do powiatowego centrum, bezpośrednio do ośrodka tutaj, do Ślesina. Są podane na stronie kontakty mailowe, telefoniczne. Jest też telefon, który działa długo, długo po południu do godzin późnonocnych, który zawsze pracownik jakby interwencyjny ma przy sobie, więc każda droga dojścia informacji, zgłoszenia jest właściwa i każda informacja o potrzebie pomocy trafi tutaj ostatecznie.
3: Ludzie chętnie korzystają z tej pomocy, czy raczej się boją?
9: Korzystają chętnie, czyli ta grupa, która po prostu korzysta, bo musi, jest zmuszona sytuacją, więc jakby tutaj to jest jak ostatnia deska ratunku i jakby jest taka konieczność. Są również osoby, które korzystają, na przykład prowadzone są też programy pracy ze sprawcą przemocy każdego roku od wielu lat, więc te osoby też chętnie tak, no ale też czasami muszą, czasem jest takie wskazanie z sądu, no to są zupełnie inne okoliczności, inny poziom motywacji. Są prowadzone też przez pracowników na terenie gmin takie szkoły dla rodziców, czyli takie wzmocnienie kompetencji opiekuńczych, wychowawczych, więc tutaj osoby samodzielnie się najczęściej zgłaszają, więc trudno powiedzieć, raz muszą, czasem chcą, czasem traktują to jako edukację, czasem jako profilaktykę, a czasem jakiś krok w kierunku odzyskania władzy rodzicielskiej, odzyskania dzieci, czy uporządkowania swojej sytuacji rodzinnej.
3: Pomimo tego, że pewnie no, nie każdy chciałby tu trafić, jest tutaj bardzo ładnie, pani dyrektor. Jak się pani podoba po tym liftingu?
9: Bardzo mi się podoba, bo to jest bardzo ważne, żeby otoczenie i warunki, w jakich ludzie w takich trudnych sytuacjach przebywały, były bardzo dobre, były porządne, były estetyczne. W ogóle nie chodzi o to, żeby kogoś położyć, przecież ci ludzie są w traumie. Ktoś to musi opuścić dom, zamieszkać w innym miejscu, często z dziećmi. To jest bardzo trudna decyzja. W związku z tym otoczenie powinno zachęcać, powinno sprzyjać, powinno powodować, że się poczują dobrze, bezpiecznie. A poza tym to są warunki, w których po prostu powinni ludzie i rodziny żyć, więc jakby jest to też taka motywacja, inspiracja.
3: Pani dyrektor, na koniec, opuszczając tutaj te osoby, gdzie one trafiają, jak one żyją, czy żyje im się już wtedy lepiej?
9: Taką mamy nadzieję. Staramy się prowadzić też taki feedback, mieć informacje. Bardzo różne są losy, bo to 20 lat już minęło, więc trudno tak w kilku zdaniach podsumować. Czasem wracają do tego, z czego wyszły, tak też się zdarza. Czasem trzeba podjąć więcej prób i my akurat to rozumiemy. Żadna osoba nie jest stracona, nawet jak to jest trzecia próba, ciągle drzwi są tu otwarte. To nie jest tak, że ktoś raz nie dał rady, coś popsuł, wrócił do tego, z czego wyszedł, więc już ma drogę zamkniętą. Nie, można wielokrotnie podejmować próby i wreszcie któraś jest właściwa. Były panie, które kończyły swoje gorsze życie, rozpoczynały na nowo z dzieckiem, z dziećmi, wynajmując mieszkanie, w tym też pomagaliśmy i jakby odchodząc z miejsca zamieszkania totalnie, czyli ze swojej gminy. I na pewno każda pomoc, którą świadczymy, jest potrzebna.
10: Stefan Dziemara, burmistrz Rychwała.
3: Panie burmistrzu, no pana obecność tutaj jest mocno zaznaczona. Dlaczego?
10: Moim życiorysie jest, że byłem również starostą powiatu konińskiego i to właśnie kiedy ja byłem starostą, tworzyliśmy Centrum Interwencji Kryzysowej. To było, pamiętam, długie rozmowy wtedy z panią dyrektor Stroczyńską, która skutecznie, jak się okazało, mnie przekonywała do tego pomysłu. A nie było mnie trudno do tego przekonać, ponieważ moje życie jest związane z policją, byłem naczelnikiem Wydziału Prewencji, a więc człowiekiem, który znał doskonale sytuację w wielu rodzinach, a zwłaszcza kiedy w tych rodzinach źle się dzieje. I miałem pełną świadomość, że właśnie to jest dobry pomysł, dobre rozwiązanie. Pani dyrektor właśnie sugerowała, żebyśmy znaleźli miejsce dla właśnie matek, ojców, bo też się zdarzają dzieci, które są właśnie w wyjątkowo trudnej sytuacji, żeby właśnie te osoby miały schronienie na ten czas krótki nieraz, który właśnie pozwoli podjąć rozsądną decyzję. Dlatego dzisiaj się cieszę, że minęło 20 lat. Ja mogę tutaj być i dzisiaj świętować, a jednocześnie być jakby świadomym i przekonanym tego, że to była dobra decyzja i ona służy, domyślam się, do dzisiaj właśnie takim osobom.
1: W działalność ośrodka zaangażowane są miasta i gminy całego powiatu konieskiego.
0: Magazyn lokalny.
1: Emilia Czerniewska, zobaczmy, co ciekawego przyniosła środa. Monika Kosińska, nową przewodniczącą Rady Miasta Konina, zdobyła 12 głosów na 22 uczestniczących w sesji radnych.
11: Wspaniale mieć poparcie większości Rady Miasta Konina, by zostać przewodniczącą Rady Miasta Konina. Mam nadzieję, że sprostam tej roli. W każdym razie obiecuję, że będę starać się robić to zgodnie z prawem, z godnością i tak, żeby nikt nie czuł się przeze mnie szykanowany ani w żaden sposób pomijany czy też niewysłuchany. Mam nadzieję, że radne i radni będą ze mną współpracować, bo bardzo zależy mi na tym, żeby ta Rada Miasta była jednością i żeby mniej było tej polityki, chociaż od poglądów nie uciekniemy. Natomiast żebyśmy bardziej byli zintegrowani, zgrani i podejmowali decyzje wspólnie. Skupienie na mieście, bo miasto mamy zawsze na pierwszym miejscu. Jego mieszkanki i mieszkańców, którzy są dla nas zdecydowanie najważniejsi. Postaram się nie robić tego, co mój poprzednik robił, a co nie zawsze spotykało się z aprobatą. Postaram się nie komentować wypowiedzi innych osób, ponieważ ja te obrady będę prowadzić, dbać nad ich prawidłowym przeprowadzeniem, nad porządkiem, a moje opinie wtedy nie są najważniejsze. Myślę, że jestem gotowa wziąć to w swoje ręce. Doświadczenie mi pomoże, również takie doświadczenie zarządcze, ale generalnie mam nadzieję, że tutaj nie będzie większych problemów, bo tak naprawdę, szanowni państwo, my się tutaj w Radzie Miasta ze wszystkimi lubimy. Czasami się spieramy, ale ogólnie jesteśmy jednością o tyle, że podejmujemy wspólne decyzje dla dobra mieszkanek i mieszkańców. Dlatego bardzo często ze sobą rozmawiamy w kuluarach zupełnie inaczej niż tutaj na forum. Państwo macie tego przecież świadomość. I mam nadzieję, że ta dobra atmosfera z tych kuluarów przeniesie się na salę sesyjną. No poglądy mam i jakby zawsze je wyrażam. I wyrażam je otwarcie i nie chowam głowy w piasek. I będę je wyrażać, natomiast chodzi mi o to, że nie będę komentować każdej wypowiedzi każdego radnego z całą pewnością. Jestem radną od 2010 roku z przerwą w kadencji 2014-2018. Czyli tak naprawdę teraz nieprzerwanie od 10 lat zasiadam w Radzie Miasta Konina. Doliczając tamtą część, to już jest 14 lat, to nie jest krótki okres. I myślę, że moja obecność w tej Radzie Miasta dała się zauważyć wcześniej, ponieważ nigdy nie unikałam też zajmowania stanowiska. I mam nadzieję, że tak pozostanie. Jak wiecie, Rada Miasta z każdym rokiem coraz bardziej się feminizuje. To znaczy jest coraz większa reprezentacja kobiet. Kobiet w społeczeństwie jest więcej niż 50%. Jest więcej kobiet niż mężczyzn. Natomiast kobiet, które zajmują eksponowane stanowiska, nie tylko te takie partyjne, polityczne, ale w ogóle w zarządcze, jest stosunkowo mało. Ciągle nam trudno przebić się przez ten szklany sufit i tym bardziej jako działaczce feministycznej jestem szczęśliwa, że zostałam pierwszą przewodniczącą Rady Miasta Konina. Co do klubu nie będę się na razie wypowiadać, dlatego że scenariusze możliwe są różne. Na dziś ja zmieniłam przynależność partyjną, inne osoby nie. Jakie będą podejmować decyzje inne osoby, nie będę za nie się wypowiadać.
1: Monika Kosińska zapowiedziała, że postara się nie komentować wypowiedzi innych radnych i będzie dbać o prawidłowe prowadzenie obrad. Wszystko po to, żeby podejmować wspólne decyzje dla dobra mieszkanek i mieszkańców. Do wiosny przyszłego roku ma przedłużyć się remont hali Rondo. Prace są bardzo zaawansowane, dach jest praktycznie skończony, ale pojawiły się nowe komplikacje.
12: Przedstawił nam wykonawca teraz koszty wykonania dokumentacji projektowej, a związane jest to z ekspertyzą, którą zrobiliśmy po zdjęciu lastryka ze schodów zewnętrznych, ewakuacyjnych. I na dzień dzisiejszy mamy koszty wykonania dokumentacji projektowej, która musi być zrobiona, żeby wykonać schody zewnętrzne z jednej i z drugiej strony. I to jest główną przyczyną przedłużenia się terminu zakończenia w terminie do końca października. Musimy ten termin wydłużyć, dlatego że te schody po zdjęciu lastryka okazuje się, że muszą być wybudowane od początku, bo nie da się do nich na nie zamontować obecnie tego pokrycia, które było zaplanowane. I to jest jakby główna przyczyna wydłużenia terminu. Jednak jest to obiekt bardzo stary, prace bardzo idą, można to zobaczyć, widać, jesteśmy przykryty, mamy cały dach, kończone jest malowanie lukarn, przy basenie zostały już zakończone, odebrane, duża część pozostałej części na hali też, więc będzie zaraz połączenie między dachem basenu i hali, a lukarnami, więc to są bardzo zaawansowane prace. Uważam, że tam 90% wykonania całego dachu jest zrobione, więc robimy wszystko i myślę, że tutaj nas nic nie jest w stanie już zaskoczyć, żeby zamknąć ten obiekt, jeśli chodzi o dach przed zimą. Natomiast tak jak wspomniałem, są to rzeczy, które wychodzą w związku z pracami, które są wykonywane. No tego nie można było tego przewidzieć bez rozebrania lastryka, bez zdjęcia tych pokryć, które były. Dopiero widać, że ten beton się zaczął kruszyć. Musiała być ekspertyza zrobiona i widzimy to teraz, że muszą być po prostu wylane jeszcze raz. Mamy przedstawione kosztorysy dokumentacji projektowej. Za chwileczkę, pewnie w miesiącu październiku, a prosiliśmy, żeby były podane też koszty tych prac, czyli wybudowania schodów plus belka, do której te schody są przymocowane, to jest jedna rzecz, i tak zwane żygacze, czyli te elementy, które widać od strony ronda, to są też takie elementy, są one cztery od strony tej elewacji, które tą wodę zrzucają na dół, one też nie nadają się do naprawy, muszą być rozebrane, muszą być zrobione, również musi być zrobiony tego projekt, nie jest oczywiście tak skomplikowany jak schodów, ale to musi być też zaprojektowane, wyliczone, więc w miesiącu październiku będzie przygotowany aneks przedłużający termin i który już na bazie tych dokumentów i projektów pokaże, ale również jaki będzie koszt wykonania schodów, belki i żygaczy jako rzeczy, które nie były zaplanowane w pierwotnej umowie. 27 milionów. Jakby już jest, prowadzone są cały czas rozmowy z tymi terminami, z szkołami, które zapewniły sobie terminy studniówek. Już wiedzą o tym, że hala nie będzie mogła być wykorzystana. Mamy terminy zapewnione na popiełuszki. Teraz trwają rozmowy, bo są pomysły na bardziej osłonięcie ścian, wyższe. Trwają te rozmowy. Pewne jest, że tak jak w ubiegłym roku hala popiełuszki służyła na studniówki, tak samo w tym roku może być. I widzę, że obydwie szkoły, które mają zapewnione, są chętne. No kwestia, czy bardziej będą jeszcze to zasłaniać. Oczywiście robi to

0: wizualnie ta sala na pewno nabierze nowego efektu, będzie dużo ładniejsza, więc myślę, że ten efekt będzie. Na basenie nie zmieniamy płytek, tam nie są elementy, będzie sufit oczywiście nowy, wymieniony, będzie całe oświetlenie nowe na basenie, więc no, też będzie efekt taki, że tak powiem, ładniej będzie dużo. W tym miesiącu będzie już widać, bo za chwileczkę będzie cała stolarka wymieniona, wejścia do głównego, do budynku. Teraz obecnie już jest wypiaskowane całe zadaszenie i zaraz będzie zabudowywane, więc jak zabudujemy zadaszenie nad wejściem głównym, to będzie montowane cała ta stolarka wejściowa, bo już jest przywieziona, jest na budowie, jest ona nowa i będzie założona. I też w tym miesiącu już będzie montowana winda zewnętrzna, której wcześniej nie było, czyli ten koło wejścia do medalko na piętro, żeby można było wjeżdżać. Także też we wrześniu ma być już zamontowana. To będą takie elementy widoczne, że te prace cały czas postępują.
1: Mówił Mariusz Zaborowski, dyrektor Konieńskiego Mosirum. To już kolejne przesunięcie terminu oddania hali do użytku. Konin nie chce izby wytrzeźwień, chce wrócić do starych zasad postępowania z nietrzeźwymi.
2: To jest rzeczywiście problem i uważam, że dobrze by było, gdybyśmy mogli powrócić do rozwiązania, które, przypomnę, Rada Miasta i prezydent też dobre 10 lat temu, tak myślę, wprowadzili w Koninie. Otóż mieliśmy w dwóch miejscach w Wielkopolsce i chyba to były jedyne w Polsce, zrobiony taki fajny model współpracy policja, szpital, izba wytrzeźwień, która wtedy została zlikwidowana. To znaczy osoby pod wpływem środków psychoaktywnych bądź pod wpływem alkoholu nie trafiały na SOR, tylko trafiały najpierw do policji. Tam była opieka medyczna. Kiedy zmieniła się władza w policji, nie pamiętam ile lat temu to było, 6, 7, nie pamiętam dokładnie, policja zakwestionowała to rozwiązanie. Mimo że miasto poniosło nakłady na remont, w cudzysłowie mówię, tak zwanego dołka, czyli tej policyjnej izby zatrzymań. I my to wszystko wykonaliśmy. Funkcjonowało to jakąś chwilę, a potem niestety policja wróciła do tego układu, który funkcjonuje teraz, to znaczy dowozi wszystkich, przypomnę, też traci paliwo, traci czas, bo ci ludzie muszą asystować, więc to nie jest korzystne rozwiązanie także dla policji, ani dla nikogo to właściwie to nie jest korzystne rozwiązanie dla nikogo, natomiast ono takie jest. Czy powoływanie teraz izby wytrzeźwień byłoby rozwiązaniem? Moim zdaniem nie najlepszym. Fajnie by było wrócić do tego rozwiązania, które było, żeby osoby w takim stanie trafiały jednak na policję i tam były ewentualnie badane.
1: Mówił zastępca prezydenta Konina Witold Nowak. Propozycja jest taka, aby nietrzeźwy i osoby pod wpływem środków odurzających miały zamiast do szpitala trafiać na policję. Już na jesień ma działać Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Helenowie II. W gminie Kramsk mieszka ponad 400 osób niepełnosprawnych. Takie miejsce jest dla nich bardzo pomocne.
3: Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Helenowie. I chcemy tam to centrum właśnie ulokować dla około 20 osób, które będą tam przebywać na zasadzie nieco podobnej do opieki wytchnieniowej. Dlatego, że ich opiekunowie w tym czasie, kiedy podopieczni osoby niepełnosprawne, starsze będą tam przebywać, będą mogły załatwić chociażby swoje takie sprawy, dla których załatwienia potrzebna jest większa mobilność i możliwość samodzielnego wyjechania po prostu do urzędu czy do szpitala załatwienia swoich spraw. I myślę, że to jest bardzo duża rzecz, ponieważ my samych osób niepełnosprawnych, nie uwzględniając procesu starzenia się, mamy na terenie gminy ponad 400, więc to jest prawie 5% populacji naszej gminy. Dlatego ta inwestycja jest bardzo ważna. Spodziewamy się, że otwarcie tej inwestycji po zakończeniu wszystkich procedur administracyjnych, bo teraz zmierzają sprawy związane z zakończeniem inwestycji kukońcowych, będzie możliwe gdzieś jesienią. Jeśli się da wcześniej, to dobrze, ale wolę być ostrożnym.
1: To co tam już jest zrobione?
3: W tym budynku są przygotowane posadzki, windy, są wyposażenia niektórych pomieszczeń. Natomiast w związku z tym, że nie do końca był znany nam termin pozyskania tych środków, które tutaj mamy, nie mogliśmy awansem przygotowywać się do organizacji tego pomieszczenia, bo na ten cel ma

0: również pieniądze, były pewne opóźnienia, natomiast mamy teraz te deklaracje, że pieniądze pozostaną na organizacje niezagrożone. Tak jak wcześniej mówiłem, ogromnie wiele środków pozyskujemy z budżetów zewnętrznych, bo nie będących częścią składową budżetu gminy, dlatego też musimy mieć tę gwarancję, że te środki wpłyną, otwierając taki obiekt, bo przy tak napiętym budżecie nie mamy już możliwości pokrycia ewentualnych niedoborów z tytułu niedotrzymania przez partnera słowy własnymi środkami. Musimy dokonać pewnego przeliczenia. My, pisząc projekt na tę inwestycję, robiliśmy to 3 lata temu. Wiemy, jaka była dynamika chociażby wynagrodzeń, jeśli chodzi o wynagrodzenie najniższe. To również przekłada się na wynagrodzenia osób, które posiadają konkretne specjalizacje. Dlatego też w tej chwili te analizy robimy i kosztowo trudno mi to jeszcze tak określić, żeby być możliwie wiarygodnym. Natomiast te zmiany są rzeczywiście duże, ale musimy tam zapewnić personel dla 20 osób, które będą tam przebywać, ale będą to nie tylko osoby, które pomagać będą w zabezpieczeniu tych codziennych dostaw produktów do takiej aktywności gospodarczej, jak przygotowanie posiłku do czegoś, ale potrzebny będzie rehabilitant, potrzebny będzie lekarz, więc potrzebne będą osoby, które mają specjalizacje pielęgniarskie, osoby, które pełnią funkcje administracyjne, będą musiały posiadać wiedzę na temat typu zabiegów, które będą tym osobom potrzebne. W związku z tym dopasowanie tego wachlarza musi odrobinę potrwać, a to było możliwe po potwierdzeniu tego, że te pieniądze będziemy mogli otrzymać. W tej chwili ta inwestycja jest szacowana tam na około 8,5 miliona złotych.
1: Wyjaśniał wójt gminy Kramsk Andrzej Nowak i dodał, że inwestycja łączy funkcję dziennego domu pobytu dla 20 osób oraz bazy rehabilitacyjno-opiekuńczej.

Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: SK2 Konin.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.